0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
1: Po reklamie.
0: To jest

0: W kalendarzu wtorek, 5 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców podróżujących w stronę Czech. Od dzisiaj w miejscowości Nachód czekają Was utrudnienia.
3: Mają one związek z budową ronda i przebudową układu drogowego na Krajowej 8, czyli trasie E67. Do 14 czerwca ruch będzie tam sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną i prowadzony jednym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi opóźnieniami i korkami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Urząd Miasta Nachód apeluje o omijanie tego miejsca, korzystanie z alternatywnych tras i innych przejść granicznych, szczególnie chodzi tu o tranzyt.
1: Tyle Renata Pasiut.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ulica Piotra Skargi została ostatnią z 8 ulic wytypowanych do remontu w ramach programu Wrocław na dobrej drodze 2025-2026. Prace obejmą dwa odcinki jezdni w kierunku centrum pomiędzy Podwalem a ulicą Oławską oraz drugą jezdnię na odcinku od ulicy Teatralnej do Podwala. Pozostałe fragmenty były już remontowane w poprzednich edycjach programu. Zakres prac przewiduje usunięcie zniszczonej nawierzchni i położenie nowego asfaltobetonu. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się już w weekend 9 i 10 maja. Główne roboty, takie jak frezowanie i układanie nowej nawierzchni, będą prowadzone wieczorami i nocą w 4 etapach, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Podczas prac przewidziano połówkowe zajęcie jezdni, co pozwoli na utrzymanie ruchu na drugiej połowie drogi. Koszt inwestycji przekroczy 1 000 000 zł. Już 9 maja rozpocznie się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej. W ramach inwestycji powstanie nowe rondo, bezpieczna trasa rowerowo-piesza po północnej stronie w relacji Gazowa-Karwińska oraz chodnik po zachodniej stronie ulicy Mościckiego. Zmiany w organizacji ruchu weszły w życie już w miniony weekend. Ulice Ziemniaczana, Koreańska i Boiskowa stały się częściowo jednokierunkowe dla ruchu indywidualnego. Obowiązuje jeden kierunek ruchu do centrum. Zmiany te dotyczą autobusów komunikacji zbiorowej. Ulica Koreańska jest jednokierunkowa na odcinku od skrzyżowania z Boiskową do pierwszej zabudowy przy parku na skraju. Ziemniaczana od granicy miasta do cmentarza przed pętlą autobusową. Boiskowa natomiast jest jednokierunkowa na niezabudowanym odcinku od skrzyżowania z Koreańską. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Nowa strona internetowa, materiały wideo i quiz z certyfikatem. Miasto kontynuuje kampanię Wrocław się szczepi. Nowe elementy powstały we współpracy z Uniwersytetem Medycznym i mają być rzetelnym i jednocześnie przystępnym źródłem wiedzy o szczepionkach dla mieszkańców Wrocławia.
4: Zależy nam na tym, żeby jak najszersze grono wrocławian korzystało z możliwości edukacji. Jest to faktycznie atrakcyjnie przygotowane, także myślę, że nie będziecie Państwo się nudzić, oglądając kolejne filmy i odkrywając kolejne fakty na temat szczepień, dezinformacji, komunikacji wokół szczepień. Najbardziej zależy nam na tym, aby faktycznie pełne takie kursy i przeszkolenia zrealizowały osoby, które zawodowo pracują z osobami starszymi czy z dziećmi w żłobkach oraz rodzice nastolatków. Natomiast każdy na pewno znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Zamiast wyszukiwać niesprawdzonych źródeł i nie zawsze jakościowo przedstawionych treści w różnych kanałach, zachęcam, żeby korzystać z naszej platformy i ze strony wrocławsieszczepi.pl, bo naprawdę jest to zrobione profesjonalnie, nowocześnie. To nie są wykłady nagrane gdzieś tam samemu na Zoomie w domu, tylko profesjonalnie przygotowane materiały. Co ważne, jeżeli ktoś ma problemy na przykład ze słuchem, jest możliwość włączenia transkrypcji. Jeżeli ktoś ma problemy z koncentracją, potrzebuje trochę więcej czasu albo z kolei się spieszy i wszystko chce szybko, jest możliwość dostosowania tempa odtwarzania tych materiałów. Niedługo pojawi się także audiodeskrypcja dla osób niewidomych, także jesteśmy przygotowani na wszystkie grupy odbiorców.
1: Mówiła dr Kamila Ludwikowska z Katedry Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na stronie Wrocław się szczepi znajduje się około 40 krótkich filmów, webinarów i quizów.
5: Można wybrać sobie jedną z trzech kategorii, to znaczy albo senior lub opiekun osoby starszej, albo opiekun dzieci w żłobku, albo rodzic nastolatka. Po wybraniu takiego kursu widzimy listę kategorii. Każda kategoria czy każdy rozdział dotyczy innej choroby, innej szczepionki. Po wejściu widzimy prezentację i widzimy wystąpienie danego lekarza. Możemy go obejrzeć liniowo, możemy przełączać się pomiędzy rozdziałami. Natomiast jeżeli ktoś chce być certyfikowany, to musi, kolokwialnie mówiąc, od deski do deski przejść przez cały kurs i musi się zalogować, bo my już musimy wiedzieć, komu wystawiamy taki certyfikat.
1: A to był Marcin Kwiatkowski, prezes firmy, która uczestniczyła przy tworzeniu platformy. Nie wywołuj wilka z lasu. Miasto rusza także z drugą edycją kampanii Dzikie w mieście, która uczy, jak pomagać dzikim zwierzętom tak, aby im nie szkodzić. Kluczowym elementem kampanii jest promocja jednego dedykowanego numeru interwencyjnego 71 770 22 22. To właśnie tam powinni dzwonić wrocławianie, gdy napotkają ranne zwierzę lub sytuację, która budzi ich niepokój. Bo, jak mówi Radiu Gra Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim Wrocławia, sprawę najlepiej zostawić specjalistom.
6: W ramach drugiej edycji kampanii mamy dla mieszkańców Wrocławia nowy, interwencyjny, dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer do Centrum Zarządzania Kryzysowego. I to właśnie na ten numer telefonu mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie zdarzenia z obecnością dzikich zwierząt. Mogą to być różne sytuacje kryzysowe, mogą to być sytuacje, w których mieszkańcy poczują na przykład niepokój albo spotkają ranne zwierzę. Po tym jak interwencja, czyli to zdarzenie zostanie zgłoszone pod numer, który dzisiaj w ramach tej kampanii promujemy, interwencja zostanie zgłoszona specjaliście, który przyjedzie na miejsce i zabezpieczy zwierzę w zależności od tego, co się stało. Natomiast w ramach kampanii pamiętajmy, żeby nie skracać dystansu. Pamiętajmy o tym, żeby samemu nie podejmować tych interwencji, ponieważ działanie na własną rękę może powodować, że zrobimy sobie krzywdę, ale również i zwierzęciu. Pamiętajmy o tym, żeby nie przepłaszać zwierząt, ponieważ zwierzę w sytuacji stresowej może być agresywne, może zaatakować. I pamiętajmy o tym numerze telefonu, że to specjalista zajmie się zwierzęciem, na pewno nie my.
1: Chociaż teraz we Wrocławiu nie ma problemu z dzikami w przestrzeni miejskiej, to możliwe, że ten niedługo wystąpi. Dlatego tak ważne jest, aby ich nie dokarmiać i nie zaczepiać.
6: Jest to efekt afrykańskiego pomoru świń, który panuje od 2020 roku i ta populacja się znacznie zmniejszyła. Natomiast ilość interwencji to jest około 170 rocznie, w związku z tym dosyć dużo. Populacja odradza się bardzo szybko, klimat nam się zmienia, dlatego też przypuszczamy, że w przyszłości będziemy mieć więcej problemów właśnie z tymi zwierzętami. Dlatego też musimy nauczyć się, w jaki sposób zgłaszać te interwencje, w jaki sposób trzymać dystans i nie skracać go.
1: Twarzą kampanii, dodajmy, został wilk Miłek, mieszkaniec wrocławskiego zoo.
2: www.radiogra.pl.
1: W poniedziałek mówiliśmy także szerzej na temat nowego połączenia z Wrocławia do Berlina. Koleje Dolnośląskie ogłosiły trasę do niemieckiego Cottbus, a stamtąd, jak przekonują przedstawiciele spółki, już bardzo blisko do stolicy Niemiec. Z Wrocławia do Berlina dojedziemy z dwoma przesiadkami w Legnicy i właśnie w Cottbus i mimo przesiadek połączenie ma być dobrze skomunikowane.
7: My otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut. Nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Z siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin.
1: To prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski. Po niemieckiej stronie pojedziemy już wynajętym pociągiem od zagranicznej firmy. Zapytaliśmy dlaczego.
7: Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław, Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którymi będziemy jeździć właśnie na trasie znowu do Berlina.
1: Dodajmy, że podróż z Wrocławia do Berlina oferowaną przez Koleje Dolnośląskie trasą ma zająć 4,5 godziny. I to były najważniejsze tematy w poniedziałek. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Sprawdzamy sam.
2: Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Jak to dobrze, że to już wtorek, że poniedziałek za nami. Słowem, wszystko to złe, co najgorsze zostawiliśmy ze sobą i teraz dalej przed siebie. I tego się trzymamy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy.
2: Radio Gra FM.

0: you come from Kathmandu.
1: Rano i dobrze, tak to brzmi na tej fali, tak właśnie w Radiu Gra. Budzimy się we wtorek, wtoreczek. Piąty dzień maja w kalendarzu, wszystkiego dobrego. Irena, Waldemar, Gotthard, ale też Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda obchodzą dziś swoje święto. Mamy też kilka tak zwanych świąt nietypowych. Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Astmy, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy również, Międzynarodowy Dzień Położnej oraz Dzień Bez Makijażu. Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, drodzy panowie, to dziś nie trzeba. Drogie panie, was to dotyczy oczywiście w takim samym stopniu, chociaż jakoś bardzo namawiać nie zamierzam tutaj. Niech każdy i każda sobie wybierze, jak chce. Takie święto w każdym razie dziś mamy.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95,1 FM. Uwaga, uwaga, drodzy maturzyści, drogie maturzystki, przed nami dzień numer 2, a więc egzamin z matematyki, ale jest też trochę liczb, o których warto wspomnieć. 10 160 zdających w tym roku we wrocławskich szkołach przystępuje do matur, w tym blisko 8,5 tysiąca osób przystępuje do egzaminu po raz pierwszy, nieco ponad 850 poprawia wyniki, nieco ponad 800 osób uzyskało w poprzednich latach świadectwo dojrzałości i w tym roku podwyższa nieco wynik. Przypominamy, dziś o 9 startuje egzamin maturalny z matmy. Jutro język tu do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński albo włoski. Takie to maturalne atrakcje przed nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Ale Farben, Body Talk w Radiu Gra. To już za nami, a przed nami do siódmej jeszcze dużo tego dobrego grania. Między innymi Alvaro Soler i Monia Lewczuk Libre. To przed nami, zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania E-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Sprawdzamy z samego rana, co ciekawego czeka nas w pogodzie. Dziś we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wszystko wskazuje na to, że to kolejny całkiem pogodny dzień. Może momentami z większą ilością chmur, ale na to słońce w ciągu dnia też możemy liczyć. No i na wysoką temperaturę, bo z 13-14 stopni o poranku zrobi nam się dziś we Wrocławiu maksymalnie 25, nawet 26 stopni Celsjusza.
14: To jest Gra FM.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. O 7 u nas kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości. A teraz jeszcze trochę sportu. Wspominaliśmy o maturzystach. No ale co też bardzo istotne, wczoraj ruszyła rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych. Chodzi tutaj o 16 szkół, w których powstają 22 klasy sportowe i do wyboru aż 8 dyscyplin. Piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletyka i szermierka. To oczywiście historia, która dotyczy wszystkich klas czwartych, tych, które rozpoczną we wrześniu klasy czwarte, a wszelkie informacje na ten temat dotyczące rekrutacji, jak zwykle w internecie, chociaż tutaj może nie jak zwykle powinny się pojawić, ale wyjątkowo, bo w tym roku to rzeczywiście wygląda nieco inaczej. rekrutacje.edu.wroclaw.pl Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra

0: bardzo blisko siódmej. Jesteśmy już i takim muzycznym krokiem i takim tempem właśnie do kolejnych wiadomości w raporcie. Dobrnęliśmy one za chwilę o siódmej, później trochę szczegółów pogodowych, a po siódmej gramy dalej. Wtorkowy horoskop też tutaj będzie. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
6: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Wtorek, 5 maja, mamy w kalendarzu, jest 7 na zegarze, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport o poranku zaczynamy od dobrej informacji dla pieszych i rowerzystów. Ruszył przetarg na projekt tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi nad kanałem miejskim we Wrocławiu. Nowa inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi, gdzie obecnie ruch przerywa linia kolejowa. Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej nr 143 po południowej stronie kanału miejskiego na granicy Kleczkowa i Ołbina. Dzięki temu rozwiązaniu piesi i rowerzyści zyskają wygodne oraz bezpośrednie połączenie bez konieczności nadrabiania drogi. Przetarg obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, w tym projekty budowlane i wykonawcze, pomiary terenu, opracowania branżowe, system odwodnienia, uzgodnienia środowiskowe i konserwatorskie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. umowy na realizację dokumentacji.
1: Radio Gra ostrzega.
14: Niestety sucha ściółka sprzyja pożarom w lasach aglomeracji wrocławskiej, dlatego tak ważna jest odpowiedzialność i właściwa postawa wszystkich odwiedzających lasy. Apelują leśnicy i stale monitorują sytuację.
15: Teraz w lasach obecnie jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a czasem drugi. To jest bardzo wysoki stopień. No, cały czas od wschodu do zachodu słońca, codziennie, od marca do października, sprawdzamy stopień i kontrolujemy zagrożenie pożarowe w lasach.
14: Mówiła Weronika Orszulak, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Gościmy dziś z mikrofonem we wrocławskim zoo. Ogród cieszy się z kolejnych narodzin wielu gatunków zwierząt. Młode osobniki można oglądać m.in. w pawilonie Madagaskaru. Jak mówi Radiu Gra Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ogrodu, warto tam zadrzeć głowę.
16: Mamy już 4 młode rudawki madagaskarskie. To są nietoperze, które można zobaczyć podwieszone pod sufitem w pawilonie Madagaskaru. Tych nietoperzy łącznie jest ponad 20, w tym 4 matki mają młode, które są przyczepione do ich brzuchów na stałe. Także jak zobaczycie 2 głowy w jednym ciele, to znaczy, że tam jest młoda rudawka i w całym pawilonie właściwie one są podczepione pod sufitem. Natomiast w tym samym pawilonie, kawałek dalej, naprzeciwko warii rudych, są szerokostopki białoogonowe. To są małe gryzonie z rodziny malgaszowaty, które żyją wyłącznie na Madagaskarze.
14: A sukcesem hodowlanym są także narodziny 2 zebr, ale o nich więcej opowiemy w jednym z kolejnych raportów Radia Gra jeszcze przed południem. Tymczasem o poranku na naszej antenie czas na informacje ogólnopolskie. Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy na dozbrojenie Polski. Co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem umowy?
17: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji Kolegium Unijnych Komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
14: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. W Radiu Gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Kapitan Betard Sparty Wrocław Maciej Janowski pojedzie w cyklu finałowym indywidualnych Mistrzostw Polski, które odbędą się kolejno w Toruniu, Bydgoszczy i Ostrowie Wielkopolskim. Janowski zapewnił sobie start w finałach, zajmując 2 miejsce w IMP Challenge rozegranym w Świętochłowicach. Janowski rozpoczął zawody od 2 miejsca w pierwszym biegu, a w kolejnych startach regularnie zdobywał punkty. W 5 wyścigu triumfował, a w ostatniej serii odniósł kolejne zwycięstwo, kończąc rywalizację z dorobkiem 12 punktów. Drugi z reprezentantów Betard Sparty Wrocław, Bartłomiej Kowalski, zakończył eliminację na 12 pozycji i nie uzyskał awansu do finałów IMP. Dodajmy, że finały indywidualnych Mistrzostw Polski odbędą się kolejno w Toruniu 16 maja, w Bydgoszczy 4 lipca i Ostrowie Wielkopolskim 15 sierpnia. Dziś już Wrocław niekoniecznie tak słoneczny jak w ostatnich dniach, ale wciąż ciepło. Dziś ponownie na termometrach 25 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna. Za to spada ciśnienie obecnie. Igła na redakcyjnym barometrze Radia Gra wskazuje okolice 1009 hektopaskali. Wiatr we Wrocławiu całkiem słaby.
0: Przypominamy Światowy Dzień Higieny Rąk w kalendarzu świąt nietypowych, ale też dzień bez makijażu. Pytanie, co mają zrobić ci, którzy nie wiedzieli albo zapomnieli. Najpierw zmyć makijaż czy umyć rączki? Zostawiam was z tym pytaniem i zapraszam na kolejną godzinę. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
18: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali w radiu gra jak zwykle o tej porze dobre słowo, mam taką nadzieję przynajmniej, w kontekście horoskopu dobre słowo dla tych, którzy spoglądają czasami w gwiazdy, a wtorek, 5 dzień maja ma przynosić nam lekkość i więcej spontaniczności niż to było przy poniedziałku, chociaż być może wczoraj to było głównie spowodowane tym, że był to pierwszy dzień po długim weekendzie. To jest dobry dzień na drobne zmiany i otwartość na nowe pomysły. Waga na przykład może dziś znaleźć rozwiązanie problemu, który długo ją tę wagę w sensie nurtował. Skorpion powinien zaufać się pierwszej intuicji. Strzelec natomiast poczuje przypływ energii do działania. A koziorożec zyska, jeśli odpuści perfekcjonizm. Wodnik natomiast natrafi na inspirującą rozmowę. Z kim? Nie wiadomo, może to będą ryby. Te mogą dziś odkryć w sobie nową motywację. Pytanie do działania, czy...

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radio Gra i za chwilę pogramy dalej, ale na chwilę wrócimy jeszcze do jednej ważnej kwestii. A może komuś o czymś jeszcze przypomnimy? No bo wraz z końcem kwietnia minął czas na rozliczenie z podatku za ubiegły rok. Wiecie, co to oznacza? Jedni dostali zwrot, inni wyszli na zero, a część niestety musiała do tego biznesu jeszcze dorzucić. I teraz chciałem pocieszyć się trochę tych, którym wysokie te dopłaty do podatku wyszły. Nie wiem, ile tam mieliście do dopłacenia, ale obstawiam w ciemno, że nie tyle, co książę William. Słuchajcie, ten co dopiero jest ugotowany. Chłop łapie się w absolutnie najwyższy próg podatkowy. Wynosi on aż 45%. Jak szybko policzyli eksperci, analizując dochody księcia, za ostatni rok powinien on odpalić do budżetu nawet 7 milionów funtów, czyli lekko licząc nieco ponad 35 milionów złotych. A ja powiem tak, dobrze, że ten facet cokolwiek zarabia, bo ja nie wiem, z czego on by to wszystko zapłacił. Aha, jeszcze jedno, zapomniałbym, bo to chyba istotne. W 2013 roku królowa matka dogadała się z brytyjską skarbówką, że członkowie rodziny królewskiej płacą podatki, ale tylko jak chcą. Jak nie chcą, to nie muszą.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. I przypominamy od samego rana, że od wczoraj, od 4 maja przedszkolaki i uczniowie rozpoczynają już 10. wrocławską edycję rowerowego maja, czyli tej największej w zasadzie w całym kraju kampanii promującej aktywny tryb życia, zdrowe nawyki związane z transportem wśród uczniów szkół podstawowych czy przedszkoli. No i tutaj zasady są niezmienne i bardzo proste. Trzeba jeździć albo na rowerze, albo na hulajnodze, czy na rolkach, do szkoły, do przedszkola właśnie. W ten sposób zbieramy punkty, a te najbardziej aktywne społeczności, klasy czy przedszkola otrzymują nagrody. Jak informuje Urząd Miasta we Wrocławiu, w tym roku do kampanii zgłosiło się już 201 placówek i to będzie chyba rekord. Dla porównania, w ubiegłym roku było ich tylko 178. Czas więc na rywalizację.
1: Radio Gra FM.

0: Talk to You, tak ten numer się nazywa i to już za nami, a do 8 jeszcze wam trochę pogramy. Między innymi Kasperczyk i Vito Bambino się tu u nas pojawią. Mam talent. My też mamy talent do dobrych muzycznych pobudek. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Dziś już Wrocław niekoniecznie tak słoneczny jak w ostatnich dniach, ale wciąż ciepło. Dziś ponownie na termometrach 25 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna. Za to spada ciśnienie. Obecnie igła na redakcyjnym barometrze Radia Gra wskazuje okolice 1009 hektopaskali. Wiatr we Wrocławiu całkiem słaby.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław o 8. Zapraszamy na kolejne najświeższe wiadomości z Wrocławia, z regionu, ale też z kraju i ze świata. A my, korzystając z tej okazji, przypominamy, że od września w ramach Bezpiecznego Wrocławia 4 szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu uruchamiają, uwaga, uwaga, klasy dronowe. Czyli takie klasy z innowacjami, które mają przygotować do wejścia w przyszłość, być może nawet przystosować do teraźniejszości, bo przecież drony są już wśród nas. W ramach zajęć uczniowie nauczą się pilotażu, budowy, ale też serwisowania takich statków powietrznych, bezzałogowych, pracy z technologiami najnowocześniejszymi. Te klasy dronowe pojawią się w nowej ofercie rekrutacyjnej nowego rocznika szkolnego, roku szkolnego 2026-27 w Zespole Szkół nr 1 przy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy ulicy Dawida, w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy Braniborskiej, a także Lotniczych Zakładach Naukowych przy ulicy Kiełczowskiej. Przypominamy też, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 18 maja. A ja myślę, że warto pójść dalej, że takie klasy dronowe to powinny być stworzone również w podstawówkach. I to już przeskakując z zerówki do pierwszej klasy, dzieci, albo jak to woli, ich rodzice powinni mieć możliwość wysłania swoich pociech do takiej klasy dronowej. A przynajmniej rodzina nie będzie już miała wątpliwości co do prezentów komunijnych.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w raporcie. Trochę o pogodzie na dziś też. A ja sprawdzam na inne odczyty, na inne pomiary. 6,49 ma dziś kosztować litr benzyny. No i już kosztuje na stacjach paliw. Litr benzyny 95, czyli jednak nieco więcej niż wczoraj, nieco więcej niż w trakcie weekendu. Kurczę, trzeba było zalać przed majówką do pełna. Ale nie, że nie zalać grilla, tylko zalać do pełna, zatankować w sensie, no.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
4: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Po reklamie.
0: W kalendarzu wtorek, 5 maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport o poranku. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wczoraj z tej okazji w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbyły się obchody tego dnia i przy tej okazji premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego Miłość bez barier oraz debata na temat roli opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
15: Sejmik województwa przeznaczył w budżecie 50 milionów złotych dla osób z niepełnosprawnościami. Może nawet jako pierwsi rozpoczęliśmy projekt pomocy wytchnieniowej, ale też to, co jest bardzo ważne, wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami. To jest ponad 100 wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku. Też wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w innych aspektach, w aspektach przebudowy infrastruktury.
14: Tak mówił o formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami w naszym regionie Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Maturalny maraton 2026 rozpoczęty w tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiła rekordowa liczba maturzystów 340 44 tysiące w całym kraju. Wśród nich także wrocławscy abiturienci. To łączna liczba ponad 10 tysięcy. Wczoraj absolwenci szkół średnich zmierzyli się z pierwszym egzaminem. Jakie są ich wrażenia po maturze z języka polskiego?
2: Cieszę się, bo nie było źle. Niektóre były zadania takie podchwytliwe, ale tak to jest okej. Okay. Fajne było czytanie ze zrozumieniem. Takie przyjemne, w miarę dało się coś zrozumieć z nich. Niektóre zadania były w sumie takie szokujące, ale rozprawka też jakoś poszła.
13: Na teście historyczno-literackim, jak się pojawiła Ferdyturkę, albo pieśni o Rolandzie, to było mega niespodziewane, tak szczerze. Ja wybrałem tam drugi temat, to było, czy ludzie się przejmują opinią innych. Mam nadzieję, że poszło mi dobrze, odwołałem się do Antygony, do innego świata.
14: A za niespełna godzinę maturzyści rozpoczną egzamin z matematyki. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Kolejny projekt wrocławskiego budżetu obywatelskiego dostał zielone światło i wkrótce rozpocznie się jego realizacja. Z tej wiadomości powinni szczególnie ucieszyć się mieszkańcy wrocławskiego Gaju, bo mówimy o projekcie Idę na plażę, który dotyczy nowego miejsca do aktywnego spędzania czasu w Parku Słonecznym. W miejscu tym pojawią się dwa pełnowymiarowe boiska do sportów plażowych, piasek, siatki, linie i pełne wyposażenie do gry, piłkochwyty i bezpieczna infrastruktura. Do tego powstaną także wygodne dojścia i przestrzeń do odpoczynku. Pojawią się również ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i nowe rośliny. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Benzyna w górę, olej napędowy bez zmian. Po majówce przyszła zmiana maksymalnych cen paliw. Minister energii zaakceptował nowe stawki.
17: 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95 to o 3 grosze więcej niż przez całą majówkę. Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7 zł 31 groszy. Sygnały płynące z międzynarodowych rynków wskazują, że w najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej. Poziom powyżej 100 dolarów za baryłkę na razie z nami pozostaje, a to sugeruje dalsze podwyżki na stacjach paliw.
14: Tyle od Igora Skrzypka. W Radiu Gra czas na kolejny raport sportowy o poranku. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Panthers Wrocław wzmocnimy ofensywę. Do drużyny dołączył Juan Flores z Calderonu, uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych w europejskim futbolu amerykańskim. 22-letni Hiszpan słynie z wysokiej skuteczności w strefie punktowej. Flores Calderon rozpoczynał karierę we włoskim Siemen Milano, gdzie w 2023 roku został wybrany najlepszym debiutantem European League of Football. W kolejnym sezonie reprezentował Madrid Bravos, notując 35 złapanych podań i aż 11 przyłożeń. Jego osiągnięcia przyciągnęły uwagę sztabu szkoleniowego Panthers. Kibice Panther mogą więc spodziewać się widowiskowej gry na Stadionie Olimpijskim w nadchodzącym sezonie The League Europe.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
14: Stało o 5.17, ale z tym słońcem dziś w ciągu dnia może być we Wrocławiu różnie, niewykluczone, że co jakiś czas pojawiać się będzie niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie będzie lekko spadać, na razie jeszcze na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1009 hektopaskali, a temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu w granicach 25 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Dzień dobry, po 8:00, kłaniamy się nisko, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę dobrego porannego grania, dobrej pobudki przed maturą w Radiu Gra. Piotr Kolszowski, cześć, gramy.
1: Radio Gra FM.

0: Powierzchni niskiej. Generalnie to ma je głęboko tam, gdzie światło nie dochodzi. Tak dyplomatycznie rzecz ujmując. Eksperci tłumaczą, skąd u kolejnej polskiej gwiazdy taka sytuacja. Po prostu jak wielu muzyków, nie miała umowy o pracę i nie odprowadzała składek. Ostrowska trochę jakby chciała odbić piłeczkę, tłumaczy: kochani, gdybyśmy swoim pracodawcom, agencjom organizującym koncerty dopisywali jeszcze składkę ZUS, to połowy pracy byśmy nie mieli. Kurczę. To w sumie dobrze, że nasi pracodawcy te składki odprowadzają. Jakby tego nie robili, to roboty mielibyśmy jak Małgorzata Ostrowska. Dwa razy więcej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: Muzyka pełna energii od samego rana w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze małe przypomnienie. Przed nami drugi dzień matur. Dziś uwielbiana przez wielu, przez miliony znienawidzona matematyka. Egzamin rozpocznie się tradycyjnie o 9:00, a podobno już od wczoraj maturzyści przeszukują internety w poszukiwaniu jakichś przecieków. Oficjalnych przecieków chyba jak dotąd nie było, zresztą dopiero po 9:00, czy też po 13:00 będzie można powiedzieć, że któryś były lub nie. Ale mówi się, że w tym roku mogą się pojawić, uwaga, mówię to tylko wam, pierwiastki, potęgi, rachunki, funkcje, trygonometria, statystyka, funkcje kwadratowe, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia. Tylko drogi na skróty przez maturę z matmy chyba jakoś nie ma. Maturzyści, trzymamy za was mocno kciuki. Dziś to nawet tak do kwadratu. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Dobre, granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Taką mamy dobrą informację. Aglomeracja Wrocławska, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska znowu się powiększa. Tym razem do grona członków dołączyły dwie kolejne gminy z okolic Wrocławia. Gmina Kostomłoty oraz gmina Oleśnica. Tym samym stowarzyszenie zrzesza obecnie aż 39 samorządów. Oto czas na taką małą wizytówkę. Gmina Kostomłoty to gmina wiejska położona około 30 km na zachód od Wrocławia, na obszarze Niziny Śląskiej. Bogate dziedzictwo historyczne, kulturowe, liczne zabytki, nic tylko zwiedzać. Z kolei gmina Oleśnica zlokalizowana około 30 km na północny wschód od Wrocławia obejmuje 29 miejscowości tworzących spójną sieć wokół miasta Oleśnica. Gmina również może poszczycić się bogactwem, dziedzictwem architektonicznym, w szczególności w zakresie zabytków sakralnych. Witamy bardzo serdecznie w takim razie w aglomeracji wrocławskiej.
1: Radio Gra FM.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Mam wrażenie, że sezon na ten numer dopiero się rozpoczyna. Tak może być. Do 9 jeszcze u nas m.in. Kungs i Galaxy w Radiu Gra. Zostańcie blisko radia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Nie jesteś niewinny.
9: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
11: Stało o 5.17, ale z tym słońcem dziś w ciągu dnia może być we Wrocławiu różnie, niewykluczone, że co jakiś czas pojawiać się będzie niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie będzie lekko spadać, na razie jeszcze na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1009 hektopaskali, a temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu w granicach 25 stopni Celsjusza.
2: To jest Gra FM.

Dobre granie w Radiu Gra, jak zwykle na tej fali. O 9:00 kolejne wiadomości w raporcie, ale tutaj jeszcze ważna informacja dla tych, którzy czasami spoglądają w gwiazdy nie po to, żeby posłuchać horoskopu w Radiu Gra na przykład, ale żeby sprawdzić, czy przypadkiem w stronę Ziemi nie leci asteroida 2026 HN1. No to uwaga! Leci. Zmierza się właśnie w kierunku naszej planety. No i wszystko wskazuje na to, że tuż obok Ziemi przeleci w nocy z 6 na 7 maja. Moment największej bliskości przypadnie na godzinę 2:55 czasu polskiego. Wtedy to asteroida będzie rozpędzona do 14 km na sekundę, czyli jakiś ponad 50 tysięcy km na godzinę. W ogóle to nie chcę wiedzieć, ile za taką prędkość przewiduje polski taryfikator. Natomiast zwolennikom rychłego końca naszej cywilizacji, bo tacy też są, mamy wiadomość do przekazania. Eksperci NASA uspokajają. Koniec świata jeszcze nam nie grozi. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

To już bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza, że kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie przed nami. To oznacza, że ostatnie sprawdzenie długopisów, przeciągnięcie się w ławce i oczekiwanie na matury z matematyki właśnie w tym momencie ma miejsce. Mocno trzymamy kciuki, a wszystkich pozostałych, którzy nie piszą matur z matmy, zapraszamy na wiadomości w raporcie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
6: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
5: Dołączasz?
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
1: Po reklamie.
14: Wtorek, 5 maja, na zegarach 9. Czas na maturę z matematyki. W Radiu Gra czas na raport.
15: Wybiła 9. Rafał Jędraszek przy mikrofonie. My więc ten raport Radia Gra zaczynamy razem z maturzystami, drugim dniem egzaminów. Dziś piszą matematykę. Spytaliśmy więc wrocławskich abiturientów jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu o nastroje.
16: Mimo tego, że rozszerzam polski, liczę na 100% z matematyki i 30% z polskiego.
17: Jestem trochę zestresowana, ale mam nadzieję, że mi jakieś wpadną po prostu wzory do głowy i będzie okej.
18: Ja czuję się dobrze przygotowana. Myślę, że będzie okej. Najważniejsze, żeby zapamiętać te wzory, których nie ma w karcie wzorów i mam nadzieję, że nie będzie optymalizacji.
19: Na matmę w sumie czekam i myślę, że trzeba podejść na spokojnie, tak pokornie i wszystko pójdzie easy.
20: Na pewniaku podchodzę. Matematyka raczej podstawowa nie powinna mnie zaskoczyć.
15: Zatem powodzenia dla wrocławskich maturzystów.
0: Radio Gra ostrzega.
15: Ostrzegamy przed pożarami lasów. Leśnicy ostrzegają, że sucha ściółka sprzyja pojawianiu się ognia, a rozmawiamy dziś z leśnikami z aglomeracji wrocławskiej.
21: Na pewno, jeśli się chcecie wybrać państwo do lasu i zauważyć jakiekolwiek małe zadymienie, cokolwiek was zaniepokoi, albo ktoś rozpali ognisko, nie robimy w ogóle tego, absolutnie nie rozpalamy żadnego ognia w lesie, ale jeśli tylko zauważycie to małe zadymienie, coś was zaniepokoi, to proszę, numer 112 jest w tym momencie bardzo ważny. Im szybciej zawiadomicie tutaj służby, tym szybciej i mniej spłonie lasu.
15: Apelowała Weronika Orszulak, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. A teraz w raporcie już po raz 10 we Wrocławiu wystartował hashtag Rowerowy Maj, czyli największa w Polsce kampania promująca aktywne i zdrowe nawyki transportowe wśród uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. W tym roku do rowerowej rywalizacji zgłosiło się 201 placówek. Dla porównania w ubiegłym roku było to 178. Przez cały miesiąc dzieci zbierają punkty punkty za przyjazd do szkoły rowerem, hulajnogą czy na rolkach, a najlepsze klasy i szkoły mogą liczyć na nagrody. A teraz ciekawostka w raporcie Radia Gra. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu ogłosiło wyprzedaż używanych pojazdów i maszyn ze swojej floty. Do sprzedaży trafiły samochody osobowe, dostawcze oraz specjalistyczny sprzęt, który przez lata służył wrocławskim wodociągom. Wśród wystawionych na aukcję 13 pojazdów znajdziemy terenówkę Klasyka czy koparkę, do tego dostawczaki, wany i kilka osobówek. Sprzęt można obejrzeć do 11 maja w siedzibie MPWiK przy ulicy Nagrobli 19 po wcześniejszym umówieniu wizyty. Aukcje odbędą się 12 maja i będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły dotyczące rejestracji i aktualnych aukcji dostępne są na stronie internetowej MPWiK Wrocław.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Polska i Wielka Brytania podpiszą nowy traktat. Ma dotyczyć przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
4: Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
15: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do podpisania traktatu Polska-Wielka Brytania dojdzie 27 maja.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się pomiędzy 16 a 17 kreską. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy, biometr przez cały dzień utrzymywać się będzie w statusie obojętnego. Ciśnienie we Wrocławiu poniżej normy, jeszcze na poziomie 1009 hektopaskali, ale w ciągu dnia będzie powoli spadać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: To już wszystko ode mnie na dziś. Pięknie za ten wtorkowy poranek dziękuję. Teraz przechodzę do mocnego trzymania, ściskania kciuków za maturzystów. I Martinez, podejrzewam, będzie robił to samo. Od czasu do czasu, tylko włączając wam kolejną piosenkę, to te kciuki pewnie będzie nieco luzowało. Tyle ode mnie na dziś. Piotr Kluszowski, do jutra. Trzymajcie się, cześć.
23: Radio Gra FM. Súbeme la radio.

0: W rankingu ulubionych zachrypniętych głosów Joe Cocker jest zdecydowanie wysoko. Tonight, na dzień dobry, witajcie, wtorek, kilkanaście minut po dziewiątej. Kłaniam się i zapraszam was na wspólne spotkanie w Radiu Gra aż do godziny 13. To robimy tak. Ja dbam o dobry klimat i dobry nastrój, a państwo mili na przykład dorzucają kawkę białą, czarną, a może herbatę przedpołudniową. No i płyniemy sobie z tym wtorkiem. Witajcie, Marcin Misiewski, dzień dobry.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nie jesteś niewinny.
6: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio K.

0: Czytam, patrzą w internetach, że w przyszłym tygodniu, no inaczej, żeby być bardziej precyzyjnym, w połowie maja mają wrócić do nas iście letnie temperatury powyżej 25-6 stopni, więc olejek do opalania wcale może nie być taką przesadą. Póki co sprawdzamy dla Was tę najnowszą prognozę, to już za chwilę w Radiu Gram. Sprawdzimy, co przyniesie aura w najbliższych godzinach. A później dobrze zagramy. Będzie m.in. Sandra, będą też dziewczyny z Kacje.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się pomiędzy 16 a 17 kreską. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy, biometr przez cały dzień utrzymywać się będzie w statusie obojętnego. Ciśnienie we Wrocławiu poniżej normy, jeszcze na poziomie 1009 hektopaskali, ale w ciągu dnia będzie powoli spadać.
0: To jest Gra FM.

Wrocławianie na rowery. Wystartowała już kolejna 10. edycja rowerowego maja. To oznacza, że znowu młodzi ludzie z miasta Wrocławia i okolic będą śmigali sobie do szkoły, po szkole, na zajęcia, gdziekolwiek, na rolkach, hulajnogach, a przede wszystkim na rowerach. W tym roku już wiemy oficjalnie, że to rekord, bo do akcji rowerowego maja we Wrocławiu przystąpiło aż 201 placówek. Kto będzie najlepszy? No tego nie wiemy. Cały maj niech się kręci na kółkach wszelkich i wszelakich. Tego wam życzymy. Będzie zdrowiej, ekonomiczniej, no i przyjemniej.

0: Hej, hej, przed 10:00 oddali zawiał w Radiu Gra artystka, jak zapowiadała, tak zrobiła, czyli przerwę od działań artystycznych. Jej wielki powrót planowany jest na wiosnę 2027 roku, kiedy to zapowiedziała już dużą trasę koncertową. A my zapowiadamy, że za chwilę u nas najnowszy serwis punktualnie o 10:00. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
0: Na zegarach 10:00, słuchacie Radio Gra. To jest czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców jadących A4 w pobliżu Wrocławia. Musicie liczyć się z utrudnieniami na odcinku między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Katowic. Powodem prace porządkowe blokujące fragment lewego pasa ruchu i utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych, według zapowiedzi drogowców nawet do 17:00.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Ruszyła 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z regionem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z Dolnym Śląskiem poprzez lokację, tematykę oraz zaangażowanie lokalnych twórców i firm.
16: To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego czy też personalnego.
14: To był Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Dodajmy, że w ubiegłym roku o dofinansowanie ubiegały się 32 projekty, a wsparcie otrzymało 9 produkcji. produkcji wnioski można składać elektronicznie do 29 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie Dolnośląskiego Centrum Filmowego. A skoro o konkursach mowa, to 7-osobowy zespół, w skład którego wchodzi 5 Wrocławian, został pierwszym polskim zwycięzcą europejskiego finału Cassini Hackathon. Zwycięski projekt Viadrus AI to innowacyjny system wczesnego ostrzegania o awariach sieci wodociągowej wykorzystujący dane satelitarne. Rozwiązanie ma pomóc w szybszym wykrywaniu i reagowaniu na potencjalne problemy z infrastrukturą wodną.
15: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Gościmy dziś we wrocławskim zoo, które chwali się nowymi mieszkańcami. O poranku byliśmy w pawilonie Madagaskaru, a teraz opowiemy o małych zebrach.
12: Informowaliśmy o naszej zebrze brukselce, klaczy pierwszej od 5 lat na naszym wybiegu sawanny, ale mamy także samca. Ma na imię Banan, jest trochę młodszy, także będzie można zobaczyć nasze nowe okapi. Evango to jest akurat samiec, który przyjechał do nas z Dwór Kralowe, a z urodzeń warto wspomnieć także o jeżozwierzu. Mamy tych jeżozwierzy u nas teraz w zoo. No, 2 młode z zeszłego roku, jeszcze młode sprzed 2 lat, młode z tego roku i ich rodzice. I to wszystko, całe to stado za pawilonem flamingów, czyli w starej części ogrodu.
14: Mówiła Radiu Gra Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Słuchacie raportu. Polski rząd weźmie się dziś za projekt deregulacji w obszarze energetyki. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię.
13: Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową.
14: Tyle od Igora Skrzypka. Jak już wspominaliśmy o poranku w Radiu Gra Wrocław, dziś z umiarkowanym słońcem przykrywać będą je chmury, ale dziś jeszcze nie deszczowe, natomiast promienie UV prędzej czy później będą obecne we Wrocławiu. Wtorek ciepłym dniem, podobnie jak wczoraj, na wrocławskich termometrach maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
0: I to już chwila po 10 na zegarach. Meldujemy się w waszych głośnikach. Dzień dobry, zapraszając na przedpołudniową strefę muzycznego relaksu. Do kawy, herbaty dorzucamy też dobry zestaw. Będzie Eben Hearts, będą też dziewczyny Sugar Babes. Skłaniam się, Marcin Wisiewski. Witajcie ponownie, dzień dobry.
15: Radio Gra Wrocław.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.

można i pośpiewać, i potańczyć od razu. Depeche Mode, Just Can't Get Enough w Radiu Gra, a teraz będzie o turystyce, która w 2026 roku osiągnie rekordowy wzrost, ale uwaga, najszybciej rozwija się nie wcale w Europie, tylko w mniej oczywistych kierunkach, choć Europa nadal przyciąga najwięcej turystów, jej wzrost jest jednak tu umiarkowany. Inne kraje notują znacznie wyższą dynamikę tego wzrostu, a są to, uwaga, Brazylia, Etiopia, czy też Bhutan i Seszele. To są te miejsca, które według badań, statystyki i branży osiągną największy wzrost i dynamikę tego wzrostu w 2026 roku. No to co? Bukujemy i prosto na Seszele. A u nas już za chwilę Calvin Harris, będą też dziewczyny ze Spice Girls, więc pozostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest

0: Spice Girls i wszystko jasne w Radio Gry FM. A my zaglądamy na osiedle Gaj, gdzie, uwaga, powstanie kompleks boisk sportowych, plażowych w Parku Słonecznym. To inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wrocławia, a nazywa się ładnie, bo idę na plażę. Projekt obejmuje dwa boiska z pełnym wyposażeniem, infrastrukturę zabezpieczającą, strefę wypoczynkową oraz elementy małej architektury. Koszt 1 000 000 zł. Wystarczyło napisać, przekonać się później do tego projektu większe grono mieszkańców Wrocławia. No i proszę bardzo, mieszkańcy Gaju będą się cieszyć z plażowych akcentów w samym sercu miasta. I dobrze. Zostańcie z nami. Za chwilę muzycznie Alex Warren, a później Bakara. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Jeden z pewnych, każdy większy festiwal w tym kraju chce mieć tego gościa w swoim line-upie. Nazywa się Mrozu, no on za nami. Jak nie my, to kto? No my za chwilę powiemy o tym, co wydarzy się w pogodzie, a później zagramy. Będzie Britney jeszcze w tej godzinie i będą też chłopaki z Australii, czyli Shows z Call My Name.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Po reklamie.
12: Jak już wspominaliśmy o poranku w Radiu Gra Wrocław, dziś z umiarkowanym słońcem przykrywać będą je chmury, ale dziś jeszcze nie deszczowe, natomiast promienie UV prędzej czy później będą obecne we Wrocławiu. Wtorek ciepłym dniem, podobnie jak wczoraj, na wrocławskich termometrach maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
13: To jest Gra FM.

0: Shows jeszcze przed 11 w Radio Gra. Dziś mamy 5 dzień maja, dzień bez make-upu, a w niektórych krajach to wydarzenie nieformalnie świętowane jest 5 kwietnia. Ale w każdym razie chodzi o akceptację naturalnego wyglądu, ograniczenie presji społecznej, no i pokazywanie prawdziwej skóry bez filtrów. Drogie panie, przede wszystkim pewnie, a może i panowie też, co kto woli. No Make-up Day to wydarzenie, które rozlało się strumieniem po mediach społecznościowych, ma też swoją nieformalną ambasadorkę, którą jest Alicia Keys. Jej u nas to na razie póki co nie będzie, ale my wsiadamy do pociągu z biletem. One way ticket za chwilę, a później Licky Lee.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowit.
1: Po reklamie.
14: To jest 5 dzień maja, w kalendarzu mamy wtorek. Mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny w Radiu Gra. Czas na raport.
15: Na ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu doszło do awarii tramwaju i tą ważną informacją dla pasażerów MPK zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Awaria oznacza wstrzymanie ruchu tramwaju w linii 2 i 6 w kierunku Krzyków oraz 7 i 17 w kierunku Kleciny. Skierowano objazdem przez Grabiszyńską i Aleję Halera. Tramwaje linii 20 natomiast w kierunku Oporowa kursują objazdem przez Grabiszyńską, a w związku z utrudnieniami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na trasie Arkady Kapitol. Aleja Halera. A teraz informacja dla kierowców jadących A4. Działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości. Na kolejnym dolnośląskim odcinku tej autostrady urządzenia pojawiły się między węzłami Krzywa i Krzyżowa. Z nami Bartek Paulus. Bartku, przypomnij, jakie ograniczenia obowiązują na tym odcinku.
16: Kamery włączono tuż przed Majówką, a odcinek, na którym dokonywany jest pomiar, ma blisko 10 km. Na razie prędkość mierzona jest tylko na jezdni w kierunku Zgorzelca, a na tym odcinku osobówki mogą jechać z prędkością 110 km na godzinę, ciężarówki muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na jezdni w kierunku Wrocławia urządzenia mają być uruchomione lada moment, warto o tym pamiętać.
15: A przypomnijmy, że na dolnośląskim odcinku A4 odcinkowe pomiary prędkości są jeszcze pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, a także pomiędzy Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Nad kanałem miejskim pod torami kolejowymi powstanie tunel pieszo-rowerowy. Miasto ogłosiło przetarg na projekt tej inwestycji, która połączy trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej numer 143 po południowej stronie kanału miejskiego na granicy Kleczkowa i Obina. Dzięki temu rozwiązaniu piesi i rowerzyści zyskają wygodne i bezpośrednie połączenie bez konieczności nadrabiania drogi. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację dokumentacji projektowej. A teraz w raporcie zmieniamy temat. Dziś drugi dzień matur, pisemna matematyka. Rozmawiamy Rozmawiamy przy tej okazji z wrocławskimi abiturientami i wybiegamy niedaleko w przyszłość, pytając tym razem o egzaminy ustne z polskiego i języka obcego.
3: Polski jest taki trochę stresujący, tak po prostu szybko trzeba te lektury wymyślić.
13: To jest formalność w sumie, zależy czy ktoś ma gadane czy nie. Wydaje mi się, że jak ma, to nie ma problemu.
17: Formalność, przynajmniej z języka angielskiego. Z języka polskiego wiem, że wszyscy się stresują i wywołuje te emocje.
13: Ten polski może być ciężki, tym bardziej, że są te pytania jawne, niejawne. To może być ciężkie. Angielski raczej bezproblemowo.
15: Mówili wrocławscy maturzyści.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. To o kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. W resorcie finansów trwa proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A czy jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty?
18: Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca, mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
15: Tyle Igor Skrzypek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Ciśnienie zaczyna we Wrocławiu powoli spadać. Na redakcyjnym termometrze radia gra okolice 1008 hektopaskali, zatem już poniżej normy. Biometr jest i pozostanie obojętny. Wiatr słaby, ale już teraz powiewa nie z południa jako poranku, tylko ze wschodu. Wrocław dziś raz z lekkim zachmurzeniem, a raz ze słońcem. Na termometrach maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: I to chwila po 11, więc z każdą kolejną godziną tego dnia powinno być coraz łatwiej. A w tej godzinie między innymi zabiorę was w miejsca, których dziać się będzie w tym tygodniu całkiem sporo w naszym mieście. Marcin Misiecki, kłaniam się ponownie. Witajcie. A i będzie też coś o maturzystach.
19: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Gra Wrocław.

0: zawsze to nie jest ponadczasowe granie. Mojo Lady w Radiu Gra. A my trzymamy bardzo mocno kciuki od wczoraj za maturzystów w całej Polsce. Dzisiaj matematyka od godziny 9, a jutro język nowożytny, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, a może rosyjski. Start również o godzinie 9, a później matury przechodzą już na poziom rozszerzony od 7 do 21 maja. A propos jeszcze tego, co działo się wczoraj, mieliśmy na przykład dwie rozprawki: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To pierwszy temat. Drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Patrzę też na opinię maturzystów, którzy ocenili jednak te tematy na wyjątkowo trudne. No to mam nadzieję, że dzisiaj było już dużo łatwiej. Trzymamy za was kciuki.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Surszula i niebo dla ciebie w Radiu Gra Wrocław. Wrocław, a propos, zapachnie krawą cytrynową, imbirem i ostrym chili. Kiedy w najbliższy weekend, bo w naszym mieście odbywać się będzie festiwal azjatycki Wrocław, czyli kuchnie na kołach zjadą do miasta, albo street food, jak to woli, dla niektórych to najwyższa forma kulinarnego wtajemniczenia. No więc, jeżeli kochacie na przykład azjatyckie, orientalne jedzenie, japońskie sushi, indyjski aromatyczny pakora, no to koniecznie trzeba wpaść na Plac Wolności już od najbliższego piątku od 15 do 21 w sobotę i w niedzielę 9 i 10 maja od 12 także do 21. Już teraz życzę wam smacznego.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: ta dama to inna, nazywana jest rumuńską księżniczką sceneristką. Amazing to za nami, za chwilę najnowsze info o pogodzie, a później artysta, który został tak naprawdę doceniony dopiero, gdy już go z nami nie było. Roy Orbison, facet z gitarą, zaśpiewa You Got It. Będzie też Kyra i Soul, to już niebawem Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra FM.
3: Reklama.
4: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Ciśnienie zaczyna we Wrocławiu powoli spadać. Na redakcyjnym termometrze radia gra okolice 1008 hektopaskali, zatem już poniżej normy. Biometr jest i pozostanie obojętny. Wiatr słaby, ale już teraz powiewa nie z południa jako poranku, tylko ze wschodu. Wrocław dziś raz z lekkim zachmurzeniem, a raz ze słońcem. Na termometrach maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

0: Birds of a Machigachi, jeżeli szukacie dobrych seriali, a szukanie to najczęściej jest największy problem. Mam dla was trzy podpowiedzi, zaglądamy na Netflixa, tam perełka z 2021 roku, która mogła umknąć, to hiszpański miniserial kryminalny Niewinny, który jest adaptacją bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Druga propozycja to coś dla fanów duńskich, skandynawskich miniseriali kryminalnych. Serial nazywa się Rezerwat, warto po niego sięgnąć, to propozycja z 2025 roku. No i Ocaleni, również propozycja sprzed roku, to z kolei australijski miniserial kryminalny oparty na bestsellerowej powieści Jane Harper. Warto sięgnąć po te tytuły, z pewnością się nie rozczarujecie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Tam o południe w Radiu Gra. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Czas na raport.
6: Rafał Jędraszek przy mikrofonie. Ten raport zaczynamy od ulicy Mościckiego we Wrocławiu, gdzie rozpoczęły się prace drogowe, które mają poprawić dojazd w południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z gminą Siechnice i wiąże się z remontem wiaduktów przy Gazowej i Karwińskiej. Roboty obejmują utwardzenie pobocza na odcinku od ulicy Ziemniaczanej do granic Wrocławia. Prace prowadzone są na długości 700 metrów i szerokości mniej więcej 1,5 metra. Zakres robót to korytowanie, wykonywanie podbudowy oraz ułożenie podwójnej warstwy bitumicznej. Koszt inwestycji przekroczy 600 tysięcy złotych, co jest wyższą kwotą niż pierwotnie zakładano. Powodem jest konieczność zastosowania dodatkowej warstwy nawierzchni. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Realizowana inwestycja ma poprawić przejezdność i komfort jazdy w tej części miasta.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Mówimy dziś o 20. Dolnośląskim i Wrocławskim konkursie filmowym. Na fundusz, który ma zachęcać filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, przeznaczono 2 300 000 zł. W ubiegłym roku dofinansowanie ubiegały się 32 projekty, wsparcie otrzymało 9 produkcji. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem. Chodzi o lokację, tematykę, a także zaangażowanie lokalnych twórców i firm.
8: W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, choćby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. Oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes.
6: Mówił Radiu Gra Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Rudawki madagaskarskie, czyli nietoperze, szerokostopki białoogonowe to małe gryzonie, ale także młode zebry czy jeżozwierz to tylko niektórzy z nowych mieszkańców wrocławskiego zoo. Dziś rozmawiamy o ostatnim baby boomie w ogrodzie.
9: Mamy trzeci rok z rzędu łabędzie czarnoszyje. To są jedne z najmniejszych łabędzi, pochodzą z Ameryki Południowej i te pisklęta się rozwijają, zdrowo rosną. Natomiast kolejne pisklęta, bo 7 papużek ostrosternych są w ptaszarni, na razie w swoich budkach lęgowych. Tam się jeszcze kryją i rosną. Jeszcze nie są tak upierzone charakterystycznie na zielone jak dorosłe osobniki, ale warto tam zajrzeć, dlatego że mamy tam również małą synogarlicę, brunatną i nikobarczyka.
6: To była Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. A teraz w raporcie Radia Gra informacje ogólnopolskie. Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. Przypomnijmy, 1 kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
10: Dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku. To wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer.
6: To był Michał Dobrowski. W Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i wtorek we Wrocławiu już, no, nie tak super słoneczny jak ostatnie dni, ale mimo obecności chmur dziś bez opadów deszczu i do tego całkiem ciepło, ponownie do 25 stopni Celsjusza na wrocławskich termometrach. Natomiast ciśnienie, które i tak od rana już poniżej normy, lekko spada. Wrocławskie barometry obecnie wskazują 1007 hektopaskali.
5: Teoria głosi, że najtrudniejsza część dnia, czyli ta pierwsza część dnia, przedpołudnie, jest już oficjalnie za nami, więc teraz to już powinno być tylko łatwiej, milej i przyjemniej. No, mam taką nadzieję. Pomagamy wam tym z całych sił. Za chwilę Roxy, Węgle i Faust i Cher na dzień dobry.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
5: Marcin Misiecki, dzień dobry po 12.00.

0: zagrane z dobrą energią w Radiu Gra. 5 dzień maja, zagrane z dobrą energią w Radiu Gra. 5 dzień maja to Światowy Dzień Higieny Rąk. Pamiętajcie o czystych rączkach. Światowy Dzień Bez Makijażu i Międzynarodowy Dzień Położnej. A na świat tego dnia przyszli między innymi Craig David, ikona UK Garage, Chris Brown, muzyk R&B i pop z Za Wielkiej Wody oraz brytyjska ikona obdarzona niezwykłym, charyzmatycznym głosem. Adele. Rolling in the Deep od Adele zobaczyło blisko 3 miliardy osób i od tego przeboju zaczęła się światowa, gigantyczna kariera artystki. Tego dnia na świat przyszedł także znany i lubiany Filip Tadeusz Szcześniak, czyli Taco Hemingway.
1: Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem nad rzeką, zakochałem się pod apteką.
2: Zakochałeś się pod apteką?
0: A jeżeli wy świętujecie także dzisiaj swoje imieniny albo urodziny, to wszystkiego najlepszego dla was. Od Radia Gra.
3: Radio Gra FM.
4: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
11: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
10: Dołączasz?
12: 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
17: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A.

0: spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

El Mismo Sol, Alvaro Soler na razie we Wrocławiu póki co nie wystąpi, ale za to jutro Wiosna Tour 2026 w naszym mieście zacznie Kaśka Sochacka. Postać charyzmatyczna, wyjątkowa, kompozytorka, autorka tekstów. 2025 rok należał do Kaśki Sochackiej, a ona właśnie zaczyna wielki tour po kraju, po największych salach koncertowych w Polsce. Hala Stulecia, jutro godzina 20, to jedna z najbardziej ciekawych polskich artystek młodego pokolenia, która zgarnia nagrodę za nagrodą Spotify. Oszalał na punkcie Kaśki Sochackiej w 2025 roku i w zasadzie ma wrażenie, że pół Polski zna jej teksty. Jutro wielki koncert w naszym mieście. Warto się wybrać.

0: Alan Parsons w Radio Gra, za chwilę u nas J-Lo i Let's Get Loud. Artystka ostatnio nie pojawiła się na Met Gali, którą żyją media plotkarskie absolutnie na całym świecie, bo to wielkie medialne wydarzenie. No i oczywiście zaczęła się fala spekulacji, dlaczego nie było tam J-Lo. Odpowiedzi nie znamy, ale Let's Get Loud zagramy i to już całkiem niedługo po prognozie pogody. Pozostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: To co, Angela? Idziemy na rower?
17: Ale mój stary już nie daje rady.
16: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
17: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
16: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
18: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i wtorek we Wrocławiu już, no, nie tak super słoneczny jak ostatnie dni, ale mimo obecności chmur dziś bez opadów deszczu i do tego całkiem ciepło, ponownie do 25 stopni Celsjusza na wrocławskich termometrach. Natomiast ciśnienie, które i tak od rana już poniżej normy, lekko spada. Wrocławskie barometry obecnie wskazują 1007 hektopaskali.
21: Słuchasz radia, Gra FM.

Airbox w Radiu Gra z każdym kolejnym dniem, a w przyszłym tygodniu to już na pewno będziemy żyli konkursem Eurowizji, no i naszymi szansami z Alicją Szczeplińską, która w tym roku będzie nas reprezentowała. Jutro więcej na ten temat wam trochę opowiem, no bo wiemy, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Wiemy, że konkurs odbywać się będzie w austriackim Wiedniu. Do szczegółów i po szczegóły zapraszam jutro po 9:00. Ponownie się słyszymy, a tymczasem życzę wam dobrego popołudnia. Marcin Misiński, dzięki i do usłyszenia.

0: Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: K2. To co dziś robimy?
14: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
13: K2.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.
20: 5 maja, czyli mamy wtorek i godzinę 13 na zegarach. Posłuchajcie najnowszego raportu.
21: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gram. O 13 na początek zawiadomienie w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w TVP Wrocław, jakie do CBA składa posłanka Marta Stożek. Chodzi o reportaż o akcie oskarżenia Jacka Sutryka w sprawie Collegium Humanum, byłego już dziennikarza stacji Roberta Jałochy, który nie został wyemitowany. Posłanka i lokalne media zwracają uwagę na opłacane przez miasto umowy na sfinansowanie audycji promocyjnych w TVP.
22: Niejasne powiązania mediów, czyli
0: czwartej władzy, z władzą samorządową, tego, co się dzieje w całej Polsce, ale we Wrocławiu szczególnie przez lata mieliśmy informacje na temat tego, że osoby związane z lokalnymi mediami dostają na zakończenie swojej kariery jakieś miejsca w radach nadzorczych, w spółkach miejskich i samorządowych. Myślę, że najwyższy czas na to, żeby powiedzieć sprawdzam. Dlatego wysłałam zgłoszenie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą, ze zgłoszeniem o to, żeby wyjaśnić tą sytuację.
21: Warto jednak dodać, że posłanka składa zawiadomienie tylko na podstawie doniesień medialnych.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
21: Rośnie zadłużenie gapowiczów, tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Ich zaległości sięgają 366 milionów złotych. A jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku, sprawdziła Paulina Schneider.
5: Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga już prawie 16 tysięcy osób, a ich łączne zadłużenie opiewa na ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych. Jak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, taka nieopłacona kara psuje naszą wiarygodność płatniczą.
6: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
5: Średnie zadłużenie gapowiczów na Dolnym Śląsku wynosi około 700 zł.
21: Najwięcej zadłużonych gapowiczów w skali kraju, dodajmy, jest w województwie łódzkim.
7: Wracamy do sprawy.
21: Rośnie też liczba pożarów w lasach w naszej aglomeracji. Dziś w raportach leśnicy apelują o odpowiedzialność i właściwą postawę społeczną.
18: Mamy już za sobą w przeciągu niecałych 2 tygodni 2 pożary lasu, więc one będą występować niestety coraz częściej, ponieważ jest wysoka temperatura. Czasem wystarczy mniejszy bądź większy wiatr i już jest tutaj po prostu pożar lasu. Musimy wtedy tutaj bardzo dobrze współpracować ze strażą pożarną, a nawet z naszymi tutaj służbami i powietrznymi, i lądowymi, jeśli chodzi o lasy państwowe.
21: Mówiła rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Oleśnica Śląska Weronika Orszulak, a po południu dowiecie się jeszcze, co zrobić, żeby pożarów w lasach było mniej. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Polski rząd unieważnił warte blisko 100 milionów złotych postępowania, ponieważ jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą,
19: która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
21: Kolejnym krokiem będzie rozpisanie nowego przetargu.
19: Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
21: Dodaje Krzysztof Zasada. We wtorek niebo nad Wrocławiem nieco bardziej zachmurzone, ale słońce i tak nie daje za wygraną. Termometr w studiu Radia Gra pokazuje 24 stopnie Celsjusza, a barometr 1007 hektopaskali. Jeżeli chodzi o biometr, to ten dziś do końca dnia pozostanie po korzystnej stronie mocy.
20: Po 13 parę chwil, a więc zaczynamy nasze wspólne popołudnie. Radio Gra Wrocław i program Moje Miasto i Natalia Kawałek po tej stronie radia. Cześć, dzień dobry, zostańcie ze mną koniecznie blisko, bo mam dla was trochę smakołyków.
7: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
20: Muzycznych przede wszystkim, bo od tego nas macie tą popołudniową porą, ale mam dla was też bilety do teatru dzisiaj do zgarnięcia. Niebawem więcej szczegółów, a na razie elektryczne gitary. Niech nam zrobią dobre popołudnie.

0: Red i Stars pośpiewali o gwiazdach, a my na gwiazdy napatrzeć się możemy. Za nami Met Gala, czyli najważniejsze modowe wydarzenie, które przy okazji jest charytatywne, ale o tym mówi się mało, bo najwięcej mówi się o tym, co na sobie miały gwiazdy, bo te stroje w tym roku były wyjątkowe. Polecam wam gorąco sprawdzić. No niestety żadne polskie wątki się tam nie poprzewijały, ale przewinęła się na przykład Rihanna ze swoim partnerem. Fantastycznie wyglądała Heidi Klum, odczepiona, odklejona od rzeczywistości, jak zawsze, trochę jak na Halloween, ale wyglądała bosko. Sabrina Carpenter zrobiła swoje, Madonna też naprawdę nieźle, ale też na przykład Alyssa Liu, czyli ta dziewczyna, która zdobyła złoto na Igrzyskach Olimpijskich w jeździe figurowej, no ona wyglądała przepięknie, tak samo jak chłopaki z gorącej rywalizacji, oni tam wstrząsnęli wszystkimi, ale mocno wstrząsnął też chociażby Bad Bunny, który no postarzył się dosyć mocno na tę wyjątkową galę. Polecam obczaić te zdjęcia, polecam sprawdzić, jak wyglądały gwiazdy. No, być może was to zainspiruje na jakąś imprezę firmową. Kto wie, kto wie, kto wie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
0: A przy okazji, jeżeli na przykład planujecie posiedzieć w dresach po południu, to można w tych dresach pooceniać te wieczorowe stylizacje i troszeczkę sobie, wiecie, poużywać, co nam szkodzi.
2: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nie jesteś niewinny.
4: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: To dla wszystkich tych, którzy czują, że nie są wystarczająco doceniani. Dla nas jesteście the best, po prostu najlepsi. Tak nam śpiewała Tina Turner dosłownie przed momentem. A tymczasem najlepsi są ci, którzy już się zapisali i już kręcą kilometry. 10. rowerowy maj we Wrocławiu już się kręci. I uwaga, mamy piękny rekord, bo przyłączyło się już 201 placówek, a cały czas przyłączać się można. Co wam szkodzi, kręcić warto. Przedszkolaki i uczniowie z Wrocławia wczoraj rozpoczęli 10. wrocławską edycję rowerowego maja, czyli największą w Polsce kampanię, która promuje aktywne i zdrowe nawyki transportowe wśród właśnie uczniów szkół podstawowych i wśród przedszkolaków. Ale zasady, słuchajcie, to są banalnie proste, dziecinnie proste wręcz. Trzeba jeździć do szkoły albo przedszkola na rowerze, hulajnodze albo na rolkach. Forma dowolna, ważne, żeby się troszeczkę poruszać. No skoro zrobiło się cieplej, to warto z tego skorzystać. Gratulujemy wszystkim tym, którzy już się dołączyli i trzymamy kciuki za tych, którzy tak na ostatnią chwilę, może lekko spóźnieni, ale wciąż mają ochotę się dołączyć. Dołączajcie, co wam szkodzi?
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jeszcze sobie dzisiaj potańczymy z całą pewnością. To Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię razem z nimi podążamy w to popołudnie. Za chwilę będziemy podążać z Lady Gagą, ale wcześniej sprawdzimy jeszcze prognozę pogody. To już za chwilę, zostańcie blisko.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
2: Po reklamie.
11: We wtorek niebo nad Wrocławiem nieco bardziej zachmurzone, ale słońce i tak nie daje za wygraną. Termometr w studiu Radia Gra pokazuje 24 stopnie Celsjusza, a barometr 1007 hektopaskali. Jeżeli chodzi o biometr, to ten dziś do końca dnia pozostanie po korzystnej stronie mocy.
1: To jest Gra FM.

0: prawdziwe powietrze będziemy sprawdzać. To znaczy, jaką ono będzie miało temperaturę dzisiaj, jutro, w nocy. To wszystko w prognozie pogody po 14. Będą też najnowsze wieści z Wrocławia, czyli nasz raport, więc koniecznie zostańcie blisko, a ja podrzucam całkiem niezłą informację. Projekt wrocławskiego budżetu obywatelskiego jest realizowany. Bardzo ładnie nam to idzie. Projekt Idę na plażę, który wygrał, no właśnie ma ogłoszony przetarg na budowę boisk do sportów plażowych na Gaju. Moi drodzy, niewykluczone, że jeszcze w tym roku pójdziemy na plażę. Pięknie się to wszystko układa. No, póki co, tak jak mówię, przetarg, ale przetarg to jest wiadomo, ten pierwszy krok. Chociaż nie, przepraszam, pierwszy krok był wcześniej. Ktoś wpadł na pomysł, wrzucił to do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. My zagłosowaliśmy, no i mamy. To znaczy, będziemy mieć już wkrótce kolejne plaże we Wrocławiu. Każdą przyjmiemy, oczywiście z otwartymi ramionami, no i z bosymi stopami, pewnie też.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Godzina 14, jak zawsze zaczynamy od najnowszego raportu. No to posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
15: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport Radia Gra o 14. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Urządzenia pojawiły się między węzłami Krzywa i Krzyżowa, a to, jakie ograniczenia obowiązują na tym odcinku, ustalił Bartek Paulus.
16: Na razie prędkość mierzona jest tylko na jezdni w kierunku Zgorzelca, a na tym odcinku osobówki mogą jechać z prędkością 110 km na godzinę, ciężarówki muszą zwolnić do 80 km. Na godzinę. Na jezdni w kierunku Wrocławia urządzenia mają być uruchomione lada moment. Warto o tym pamiętać.
15: Przypomnijmy, że na dolnośląskim odcinku A4 odcinkowe pomiary prędkości są jeszcze pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie oraz Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Wtorek 5 maja to drugi dzień matur. Dziś maturzyści mierzyli się z matematyką, a trzeciego dnia odbędzie się egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Potem na maturzystów czekają rozszerzenia pytania, które są przepustką do dostania się na wymarzone studia. Sprawdziliśmy, co będą zdawać maturzyści z Wrocławia.
17: Pewnie przyłoży się bardziej do powtórki z historii. Później na następny dzień piszę hiszpański rozszerzony. Na samym końcu polski rozszerzony, ale z polskiego to jak się trafi temat, to coś napiszę, jak nie, to trudno.
18: Geografia, no to mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Pewnie coś tam się pouczę trochę wcześniej i jakoś poleci.
19: Ja się angielskim nie stresuję, uważam, że to jest najłatwiejsza matura, jaka istnieje. Reszta rozszerzeń to polski i hiszpański. Mam nadzieję, że po prostu nie będzie jakichś trudnych zagadnień i że damy sobie radę.
15: Za maturzystów mocno trzymamy kciuki, a matury w tym roku potrwają do 30 maja. Maturzyści swoje wyniki poznają 8 lipca.
1: Wiadomości Radia Gra.
15: Od rana w raportach zaglądamy też do wrocławskiego zoo, gdzie trwa kolejny baby boom. Ogród cieszy się z narodzin wielu gatunków. Młode osobniki można oglądać m.in. w pawilonie Madagaskaru czy w ptaszarni, ale na tym nie koniec.
20: Lemury katta, 3, w tym bliźniaki. Warto ich wypatrywać na wyspie, naprzeciwko naszego terrarium. W terrarium i w afrykarium także urodzenia. Klują się anolisy, czyli jaszczurki. Także urodziły się orlenie, czyli płaszczki. Bardzo, bardzo obfity ten baby boom we wrocławskim zoo.
15: To była rzeczniczka wrocławskiego zoo Weronika Łysek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Gigantyczna susza w lasach. Od początku roku Straż Pożarna odnotowała prawie 3000 pożarów. Tylko w długi weekend majowy strażacy interweniowali ponad 600 razy. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
21: Ściółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, zagrożenie jest dosyć duże. No niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
15: Mówił kapitan Wojciech Gralec.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: 22-24 stopnie Celsjusza. Mniej więcej w takim zakresie będzie utrzymywać się temperatura powietrza we Wrocławiu już do wieczora. Wtorkowe popołudnie również upłynie pod znakiem pięknego słońca. Deszczowo i chłodniej zrobi się dopiero w drugiej połowie tygodnia, choć przelotne opady mogą gdzieniegdzie dać o sobie znać już jutro.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Jest wtorek i to jest bardzo dobry dzień, no chyba, że jest się tegorocznym maturzystą i akurat ma się na głowie matematykę, ale ona już powinna być za wami, drodzy maturzyści. Już po 14 to z egzaminu, dawno powinniście wyjść.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
0: Ale matematyka w głowach mogła jeszcze zostać. Tymczasem mam nadzieję, że ten numer zostanie z wami trochę dłużej. Andy Dusty, Zokaria. Vamos.

Dorzucamy trochę funku w Radiu Gra Wrocław. To Lips ENC Funky Town. Tak wam właśnie gramy po 14, żeby było troszeczkę przyjemniej, żeby troszeczkę więcej energii się pojawiło. Mam nadzieję, że macie w sobie energię kreatywną tymczasem, bo przychodzę do was z konkursem. Jeżeli chcielibyście się wybrać do Teatru Polskiego we Wrocławiu na tytuł, który niebawem zniknie z repertuaru, no to moi drodzy, to jest właśnie ten moment. 8 dzień tygodnia Marka Chłaski w reżyserii Erycze Herbut. To jest ten moment, żeby ten spektakl zobaczyć. Jeżeli macie trochę czasu w tym tygodniu, no to tak, to moment wręcz idealny. 9 i 10 kwietnia po raz ostatni 8 dzień tygodnia będzie pokazywany. A jeżeli wy chcielibyście się wybrać na ten spektakl, to pod 3002 napiszcie mi, jak powinien nazywać się 8 dzień tygodnia. Wszelkie propozycje przyjmuję. Co tam wam ciekawego przyjdzie do głowy? Dawajcie, piszcie. 3

0: 0,02, jak powinien nazywać się ósmy dzień tygodnia, a na spektakl ósmy dzień tygodnia dostaniecie ode mnie podwójne bilety.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

nóżka samochodzi, jedna, druga, a jakby była trzecia, to trzecia też wychodziła. Michael Jackson i Beat It w Radiu Gra Wrocław. Przyjemne melodie za nami, a przed nami nie do końca przyjemne wydarzenie, ale na pewno bardzo ważne. Noc w klatce jest okazja do tego, żeby poczuć na własnej skórze i przy okazji pomóc trochę w ratowaniu niedźwiedzi, bo jeszcze w tym tygodniu w naszym wrocławskim zoo stanie klatka, która bardzo przypomina te, w których przetrzymywane są niedźwiedzie na fermach żółci w Azji. Można do takiej klatki wejść, sprawdzić, jak ciasna jest ta przestrzeń, w której zwierzęta spędzają całe swoje życie. Taka ogólnoświatowa akcja dociera również do nas, do Wrocławia. Jeżeli macie chęć zobaczyć, jak to wszystko wygląda, no to zaglądajcie. Od czwartku do niedzieli, 7-10 maja, przy wybiegu nosorożców, tutaj właśnie taką klatkę znajdziecie. Ochotnicy odważni mogą wejść i przekonać się, jak wygląda ta przestrzeń, w której tysiące niedźwiedzi spędzają całe swoje życie. Nic przyjemnego, ale można zrobić coś dobrego. Także zaglądajcie śmiało wrocław.pl. Tutaj więcej na temat tej akcji przeczytacie, ale zaglądajcie też po prostu do zoo. Oni o wszystkim wam opowiedzą.

0: To była piękna, muzyczna lekcja miłości. Level 42 i Lessons in Love. Tak, wam właśnie gramy. Za chwilę natomiast zagramy wam lekcję imprezowania. DJ Bobo, There's a Party. To już za parę chwil na naszej antenie. Zostańcie koniecznie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
0: Castorama!
5: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.
8: 22-24 stopnie Celsjusza. Mniej więcej w takim zakresie będzie utrzymywać się temperatura powietrza we Wrocławiu już do wieczora. Wtorkowe popołudnie również upłynie pod znakiem pięknego słońca. Deszczowo i chłodniej zrobi się dopiero w drugiej połowie tygodnia, choć przelotne opady mogą gdzieniegdzie dać o sobie znać już jutro.
9: To jest Gra FM.

0: imprezowe brzmienia. Można poczuć piątek. To wcale nie jest wtorek, słuchajcie. Muzycznie piątkowy wieczór. Zdecydowanie Pitbull, Florida i I Am Chino w Radiu Gra Wrocław. A tymczasem, słuchajcie, piękna rzecz, no może nie do końca piękna rzecz się stała, ale na pięknego zwierzaka możecie popatrzeć. TOS, czyli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, dało znać, że mają kolejne maleństwo na pokładzie schroniska. Maluszek został nazwany Maczkiem. Maczek, no ma katarek, nie jest jeszcze samodzielny, ale jest taki słodki. Musicie po prostu zobaczyć to nagranie dosłownie, no nie wiem, z godziny, sprzed dwóch godzin, jakoś tak. Dla Maczka poszukiwany jest dom tymczasowy, w którym zostanie otoczony troskliwą opieką. Może ktoś będzie go chciał wziąć do siebie na stałe. To jest taki słodziak, że słuchajcie, wierzę, że dla niego dom znajdzie się szybko. Tymczasem, jeżeli nie jesteście w stanie dać domu żadnemu kociakowi, to tak czy siak schronisko nasze wrocławskie prosi gorąco, no bo idziemy do sezonu kociąt, o przynoszenie czystych kocyków, podkładów higienicznych, ale też mleka dla kociąt, to wszystko może się przydać. Jeżeli macie trochę wolnej kasy albo macie tego typu rzeczy na zbyciu, no to śmiało podrzucajcie to do schroniska, z całą pewnością się przyda i z całą pewnością zostanie dobrze wykorzystane. A jeżeli macie trochę przestrzeni w domu i macie przestrzeń w sercu, żeby zwierzakiem się zaopiekować, to też do nich zaglądajcie. Na pewno jakiegoś nowego przyjaciela tam znajdziecie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
9: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Nie jesteś niewinny.
11: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Przyda nam się trochę informacji sportowych. To między innymi mamy dla Was teraz w Radiu Gra Wrocław. Jest 15.
3: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od podsumowania majówki na dolnośląskich drogach. Policyjny bilans to 289 kolizji i 26 wypadków. To intensywny czas dla funkcjonariuszy. Wzmożony ruch na drogach zawsze oznacza więcej kontroli.
4: Policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Podczas tegorocznej majówki doszło do 289 kolizji, 26 wypadków, w wyniku której zostało rannych aż 29 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas tegorocznego weekendu na terenie dolnośląskich dróg nie odnotowaliśmy zdarzenia, w którym śmierć poniosłby którykolwiek z uczestników zdarzenia drogowego.
3: Mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Ruszyła 20. edycja dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem poprzez lokację, tematykę czy zaangażowanie lokalnych twórców, a my sprawdziliśmy, ile pieniędzy można otrzymać na realizację filmu.
6: Różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobija do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
3: To był Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dodajmy, że w ubiegłym roku o dofinansowanie ubiegały się 32 projekty, a wsparcie otrzymało 9 produkcji. W popołudniowym raporcie teraz kolejna inwestycja pieszo-rowerowa. Ruszył przetarg na projekt tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi nad kanałem miejskim. Nowa inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej numer 143 po południowej stronie kanału miejskiego na granicy Kleczkowa i Ołbina. Dzięki temu rozwiązaniu piesi i rowerzyści zyskają wygodne i bezpośrednie połączenie bez konieczności nadrabiania drogi. Nowy odcinek o długości ponad 100 metrów zintegruje istniejące już fragmenty tras po obu stronach kanału. Przetarg obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy na realizację całego zadania.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą, która produkowała nielegalnie papierosy i nimi handlowała. W sumie zatrzymano 18 osób, których działalność naraziła Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Grupa działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Wprowadziła do obrotu ponad 480 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzowych. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody podejrzanych o wartości 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu. Reprezentacja Polski może w tym roku dwukrotnie zagrać we Wrocławiu. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Prowadzone są rozmowy, by jesienią biało-czerwoni wystąpili na Tarczyńskiej Arenie w jednym z meczów Ligi Narodów. Niewykluczone, że będzie to mecz ze Szwecją. 31 maja we Wrocławiu Polska ma zagrać mecz towarzyski z Ukrainą. Okazuje się jednak, że tego samego dnia zaplanowano finał baraży o Ekstraklasę. Co będzie, jeśli Śląsk Wrocław w tym finale zagra? Zespoły z miejsc od 3 do 6 Betclic pierwszej ligi grają baraże o jeszcze jedno miejsce w Ekstraklasie. Najpierw półfinały, 3 z 6, 4 z 5, potem finał. Gospodarzem są ekipy, które wyżej zakończyły sezon. Gdyby zatem Śląsk był na koniec 3, to niewykluczone, że grałby u siebie finał barażu właśnie 31 maja. Jak się nieoficjalnie dowiedziały media, PZPN rozważa różne opcje. Można przenieść spotkanie z Ukrainą do innego miasta, przełożyć baraż lub rozegrać dwa mecze na Tarczyńskiej Arenie tego samego dnia. niektórych miejscach we Wrocławiu termometry o godzinie 15 pokazały 26 kreskę nad zerem. Wtorek już do końca będzie taki pogodny. I mówiąc do końca, mam na myśli także najbliższą noc. Ciśnienie dziś w normie. 1006 hektopaskali pokazuje barometr w studiu Radia Gra. Biometr w dalszym ciągu pozostaje korzystny.
2: Chwila po godzinie 15. To cały czas program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Cały czas z wami za mikrofonem Natalia Kawałek i do 18 jeszcze tutaj zostaje. Muzyka, ta najlepsza, najbardziej energetyczna, też już na was czeka.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: I tak jak mówię, cały czas szukamy takich energetycznych, lekko imprezowych przebojów, bo dzięki temu przyjemniej się pracuje, albo zapomina się, że się siedzi w pracy, a to czasem też jest potrzebne. Jennifer Lopez, na początek 15:00 gramy.

0: Alchemist Project, Tell Me. No to ja wam powiem, że gramy najbardziej energetyczną muzykę w Radiu Gra Wrocław. Taki mamy pomysł na to wtorkowe popołudnie, ale mam też pomysł, żeby was trochę ostrzec. Ostrzec, żeby nie przesadzić, bo może zrobić się ciężko, bo jest taka roślina, która w Polsce jest szalenie popularna, a między innymi Szwajcaria totalnie zakazuje jej sadzenia, bo nie najlepiej wpływa na środowisko, a przy okazji, no jasne, ma przyciągać owady, ale nie daje im warunków do życia, także przyciąga, ale niewiele poza tym. A do tego rozmnaża się bardzo, bardzo szybko, roznosi się jak szalona. No, nazywana jest w Szwajcarii już totalnie inwazyjną. O co chodzi? O budleję Dawida, która znana jest jako motyli krzew i jest coraz częściej kontrowersyjna. U nas póki co nie, no bo jest taka, wiecie, piękna w odcieniach fioletu, różu, bieli, przyciąga motyle, więc od razu robi się bardziej kolorowo. No, ale właśnie, jest też dosyć ryzykowna, także uważajcie, jak wam się rozsieje, to się nie zdziwcie, pilnujcie jej oczami, dniami i nocami, żeby przypadkiem wam, wiecie, nie podbiła za bardzo ogrodu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
10: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Wielka miłość to Roxette i The Big L w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie na poprawę humoru podrzucamy, bo poprawa humoru może się przydać. Jest też taki temat, który niektórym być może poprawi humor, szczególnie jeżeli będą w kryzysowej sytuacji, z pełnym pęcherzem na przykład, będą biegać po parku i się będą zastanawiać, co tu ze sobą zrobić. Na pewno już widzieliście przynajmniej część nowoczesnych i przepięknych samoobsługowych toalet, które we wrocławskich parkach już są. Na razie jest ich 20 i co jedna, słuchajcie, to jest dzieło sztuki i będzie tych dzieł sztuki więcej. Są naprawdę przepiękne, oka od nich oderwać nie można. Myślę, że tutaj można by było u nas we Wrocławiu nakręcić, słuchajcie, nową wersję tego japońskiego filmu Perfect Days o dozorcy w Japonii, który zajmuje się publicznymi toaletami, które w Japonii są po prostu wyjątkowo piękne. No i proszę bardzo, doczekaliśmy się tego czasu, że i u nas toaleta cieszy oko, a nie tylko nasze pęcherze.
1: Radio Gra FM.
0: A jeżeli ich nie kojarzycie, to zaglądajcie na oficjalną stronę miasta. Tutaj cała galeria 20 toalet na Was czeka.

0: grupa wideo zapowiada, że będzie ktoś nowy. No na pewno nowe melodie też się pojawią, ale u nas za chwilę Sprawdzone Dziewczyny, czyli Shania Twain, a zaraz po niej Dua Lipa, tak w Radiu Gra Wrocław już za chwilę będziemy Wam grać, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody. Warto być blisko radia. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo Wrocław! Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może Was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Po reklamie.
4: W niektórych miejscach we Wrocławiu termometry o godzinie 15 pokazały 26 kreskę nad zerem. Wtorek już do końca będzie taki pogodny. I mówiąc do końca, mam na myśli także najbliższą noc. Ciśnienie dziś w normie. 1006 hektopaskali pokazuje barometr w studiu Radia Gra. Biometr w dalszym ciągu pozostaje korzystny.
0: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Pobryska i jej odbicie w Radiu Gra Wrocław jeszcze przed 16, a ja wam przypominam, że cały czas możecie zgarniać wejściówki do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl, który to już ostatnia szansa, żeby zobaczyć w ten weekend 9 i 10 maja, 8 dzień tygodnia, Marka Chłaski w reżyserii Erycze Herbut. Szansa, żeby zobaczyć naprawdę doskonałych aktorów, doskonały spektakl. No moi drodzy, lepszej okazji nie będzie, bo tak jak mówię, to są już ostatnie szanse, ostatnie okazje, żeby ten spektakl zobaczyć. Właśnie 9 i 10 maja. Jeżeli na wtedy macie troszeczkę wolnego czasu, nie macie planów, to ja wam pomogę zaplanować te dni, bo mam dla was podwójne bilety właśnie na 8 dzień tygodnia. Żeby je zdobyć, przypominam, pod 3002, czyli nasz darmowy numer SMS. Piszecie, jak waszym zdaniem powinien nazywać się 8 dzień tygodnia. Wszelkie propozycje przyjmuję. Nie ma głupich pomysłów, pamiętajcie. Im ciekawiej, tym większa szansa, że bilety polecą właśnie do was. Jak powinien nazywać się 8 dzień tygodnia? Piszcie 3002.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2+1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Godzina 16 właśnie wybija, a my właśnie teraz mamy dla Was te najnowsze i najświeższe wieści z Wrocławia. Czas na raport.
6: Posłanka Marta Stożek składa zawiadomienie do CBA w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w TVP Wrocław. Daniel Chawrylania, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Chodzi o niewyemitowany reportaż o akcie oskarżenia Jacka Sotryka w sprawie Kolegium Humanum, byłego dziennikarza stacji Roberta Jałochy. Posłanka i lokalne media zwracają uwagę na opłacane przez miasto umowy na sfinansowanie audycji promocyjnych w TVP. Warto jednak dodać, że posłanka składa zawiadomienie tylko na podstawie do medialnych.
7: Opierałam się tylko na doniesieniach mediów lokalnych, ale w sumie media lokalne od tego są, żeby alarmować o jakichś nieprawidłowościach. My chcemy sprawdzić to tym zawiadomieniem, bo ja jestem przekonana, że pewnie tak zwane białko, czyli dokumenty, jakieś umowy, na przykład reklamowe, się znajdą w Urzędzie Miejskim, ale chciałabym, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, czy jest to po prostu działanie marketingowe, czy coś za nim stoi.
6: Tłumaczy posłanka Marta Stożek.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu ogłosiło wyprzedaż używanych pojazdów i maszyn ze swojej floty. Do sprzedaży trafią samochody osobowe, dostawcze oraz specjalistyczny sprzęt, który przez lata służył wrocławskim wodociągom. Wśród wystawionych na aukcję 13 pojazdów znajdziemy terenówkę klasyka czy koparkę. Do tego dostawczaki, wany i kilka osobówek. Sprzęt można obejrzeć do 11 maja w siedzibie MPWiK przy ulicy Nagrobli 19 po wcześniejszym umówieniu wizyty. Aukcje odbędą się 12 maja i będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły dotyczące rejestracji i aktualnych aukcji znajdziecie na stronie internetowej MPWiK Wrocław.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Niestety sucha ściółka sprzyja pożarom w lasach aglomeracji wrocławskiej, dlatego tak ważna jest odpowiedzialność i właściwa postawa społeczeństwa, o które apelują dziś w raportach Radia Gra leśnicy.
9: Na pewno, jeśli się chcecie wybrać Państwo do lasu i zauważycie jakiekolwiek małe zadymienie, cokolwiek Was zaniepokoi, albo ktoś rozpali ognisko, nie robimy w ogóle tego, absolutnie nie rozpalamy żadnego ognia w lesie, ale jeśli tylko zauważycie to małe zadymienie, coś Was zaniepokoi, to proszę numer 112 jest w tym momencie bardzo ważny. Im szybciej zawiadomicie tutaj służby, tym szybciej i mniej spłonie lasu.
6: Apelowała Weronika Orszulak z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Pora na popołudniowy raport z kraju. Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu przesunął się. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku.
10: Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, no ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.
6: Tyle Igor Skrzypek. Do wieczora temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się powyżej 20 kreski nad zerem, a w nocy minimalnie 13 stopni na plusie. Cały czas ma być pogodnie. Ciśnienie w normie 1006 hektopaskali. W nocy odrobinę będzie się wahać, ale nie będzie to miało wpływu na gorszy sen czy samopoczucie, a jutro do 23 stopni Celsjusza i niestety przelotne opady deszczu.
5: O 16 parę chwil, cześć. Dzień dobry, nasze wiadomości, nasz raport powraca za godzinę, a my powracamy teraz do tego, co najprzyjemniejsze, do tego, co najłatwiej, najszybciej poprawia nastrój, czyli takiej muzyki, która z całą pewnością doda wam trochę energii. Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Gra FM.
5: A w tej roli Gordo i Loco Loco. Dajcie głośniej.

0: To Madonna i True Blue, piękny błękit muzyczny u nas też się w końcu pojawi. Jeszcze będą dni, kiedy żadna chmurka nie będzie nam psuła pogody. A tymczasem dzisiaj wieczorem, a w zasadzie dzisiaj w nocy, oj, będą prawdziwe atrakcje na niebie. I to jest ten moment, kiedy naprawdę warto zarwać nockę, bo przed nami wyjątkowa noc, która pozwoli nam podziwiać spektakularne spadające gwiazdy, czyli ten maksymalny, najpiękniejszy majowy rój meteorów. Eta Akwarydy rozświetlać będą niebo właśnie dzisiaj w nocy, więc mam nadzieję, że poprzedniej nocy się wyspaliście, a teraz no, macie w sobie trochę energii i jesteście w stanie no, chwilę chociaż, te 15 minut poświęcić, żeby pogapić się w niebo. Miejmy nadzieję, że pogoda nam będzie dopisywała, ale te najnowsze informacje pogodowe będziemy jeszcze sprawdzać, również pod kątem podziwiania nocnych widoków, no i nocnego roju meteorów.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Nie jesteś niewinny.
7: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w

0: W końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest

0: czy nie jest tak, że przy tym numerze momentalnie czuć lato, Latina Vibes, Alvaro Soler i La Cintura w Radiu Gra Wrocław. Ja tymczasem mam nadzieję, że pomogę Wam poczuć klimat teatralny, bo przypominam, cały czas rozdaję Wam bilety do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl 8 dzień tygodnia. W tym tygodniu to już ostatnia naprawdę szansa, żeby zobaczyć ten spektakl na scenie teatru. 8 dzień tygodnia, Marek Łasko, reżyseria Erycze Herbut. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to musicie się spieszyć. I warto z tej okazji też słuchać Radia Gra Wrocław, bo my dla Was mamy bilety na ten właśnie spektakl. Co zrobić, żeby je zdobyć? Tu przypominam nasz numer SMS 3002. Jak Waszym zdaniem powinien nazywać się 8 dzień tygodnia? Przypominam, nie ma złych odpowiedzi, nie ma głupich odpowiedzi. Każda może dać Wam bilety właśnie na ten spektakl. 8 dzień tygodnia. Śmiało, piszcie.
1: Radio Gra FM.

Grzegorz Hyży zawsze ma pod wiatr. Ja mam nadzieję, że my jednak z wiatrem będziemy podążać, że nie będziemy musieli się pod kątem pogodowym przynajmniej za bardzo wysilać. Ale jak to z tą pogodą będzie, to już za moment sprawdzamy na antenie Radia Gra Wrocław. Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil. Zostańcie z nami. Szczególnie, że po prognozie też bardzo fajna muzyka do tańca. Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger. To za parę chwil.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Po reklamie.
11: Do wieczora temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się powyżej 20 kreski nad zerem, a w nocy minimalnie 13 stopni na plusie. Cały czas ma być pogodnie. Ciśnienie w normie 1006 hektopaskali. W nocy odrobinę będzie się wahać, ale nie będzie to miało wpływu na gorszy sen czy samopoczucie, a jutro do 23 stopni Celsjusza i niestety przelotne opady deszczu.

0: Jakbym to miała na polski przetłumaczyć, to bym chyba powiedziała taniec umieraniec. The Dead Dance to Lady Gaga w Radiu Gra Wrocław. A tymczasem ode mnie propozycja, co tu zrobić, żeby się zainspirować, a w zasadzie, żeby zainspirować wasze dzieciaki. Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza gorąco dzieci między 7 a 8 rokiem życia na wykład otwarty o tym, jak pracują roboty. A więc temat bardzo, ale to bardzo na czasie. To będzie spotkanie pełne ciekawostek, będzie nauka, ale też świetna zabawa. To nie będzie taki klasyczny wykład, jak na studiach. Wiecie, że się siedzi 1,5 godziny i trzeba słuchać, nieważne, czy profesor mówi ciekawie. Tutaj z całą pewnością ciekawie będzie. Co więcej, to wydarzenie jest w 100% darmowe, bezpłatne, a więc drodzy rodzice, jeżeli wasze dzieciaki mają zajawkę na roboty, no to koniecznie musicie swoje dzieci zabrać na ten wykład. Jak pracują roboty? Wykład otwarty Uniwersytetu Dzieci na Uniwersytecie Ekonomicznym w sobotę 16 maja o 11. Szczegółów możecie szukać m.in. na Facebooku. Tam znajdziecie wydarzenie i szczegóły tego wydarzenia. Odsyłam was, spieszcie się, pamiętajcie, zapisujcie w kalendarzach. Niech wam ta data nie umknie.
1: Radio Gra FM.

0: zadzwoń. Widzimy się już 10 maja. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Po reklamie.
8: Jeszcze jeden raport dla Was mamy. Mam nadzieję, że macie na niego przestrzeń. Posłuchajcie najważniejszych informacji.
9: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów, z których wynika, że rośnie zadłużenie gapowiczów. Kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Ich zaległości sięgają 366 milionów złotych. Sytuację na Dolnym Śląsku prześledziła Paulina Schneider.
10: Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga już prawie 16 tysięcy osób, a ich łączne zadłużenie opiewa na ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych. Jak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, taka nieopłacona kara psuje naszą wiarygodność płatniczą.
11: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
10: Średnie zadłużenie gapowiczów na Dolnym Śląsku wynosi około 700 zł.
9: A najwięcej zadłużonych gapowiczów w skali kraju jest w województwie łódzkim.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Na ulicy Mościckiego rozpoczęły się prace drogowe, które mają poprawić dojazd w południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z gminą Siechnice i wiąże się z remontem wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej. Roboty obejmują utwardzenie pobocza na odcinku od Ziemniaczanej do granic Wrocławia. Prace prowadzone są na długości 700 metrów i szerokości 1,5 metra. Zakres robót to korytowanie, wykonanie podbudowy oraz ułożenie podwójnej warstwy bitumicznej. Koszt inwestycji przekroczył 600 tysięcy złotych, co jest wyższą kwotą niż pierwotnie zakładano. Powodem jest konieczność zastosowania dodatkowej warstwy nawierzchni. Zakończenie pracy planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Realizowana inwestycja ma poprawić przejezdność i komfort jazdy w tej części miasta.
12: Wiadomości Radia Gra.
9: Po południu wracamy do kolejnego baby boom we wrocławskim zoo. Ogród cieszy się z narodzin wielu gatunków. Młode osobniki można oglądać m.in. w pawilonie Madagaskaru.
13: Mamy już 4 młode rudawki madagaskarskie. To są nietoperze, które można zobaczyć podwieszone pod sufitem w pawilonie Madagaskaru. Warto tam zadrzeć głowę, gdyż tych nietoperzy łącznie jest ponad 20. W tym 4 matki mają młode, które są przyczepione do ich brzuchów na stałe. Także jak zobaczycie 2 głowy w jednym ciele, to znaczy, że tam jest młoda rudawka i w całym pawilonie właściwie one są podczepione pod sufitem.
9: Usłyszeliśmy rzeczniczkę wrocławskiego zoo Weronikę Łysek. W popołudniowym raporcie Radia Gra czas na filmowe zapowiedzi. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej.
14: A w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu.
15: Help me go home.
14: Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusz, a prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król Itaki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa.

0: ją gra Anne Hathaway, jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy.
1: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kinowa premiera 17 lipca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Po słonecznym i pogodnym dniu przyjdzie równie pogodna i ciepła noc. Temperatura minimalna ma wynieść 13 stopni na plusie. W drugiej połowie nocy i nad ranem nastąpią niewielkie wahania ciśnienia. Jednak nie powinno to zaburzać snu ani pogorszyć naszego samopoczucia. Środek tygodnia nadal ciepły, ale już z większą ilością chmur, a nawet przelotnym deszczem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: I już po 17:00, proszę bardzo, jak nam pięknie płynie to wtorkowe popołudnie, oby reszta tygodnia też miała tak dobre tempo. Tymczasem, jeżeli potrzebujecie energii, to opcje są dwie. Kawę sobie wypić o tej 17:00 jeszcze można, albo można dać trochę głośniej radio.
4: Radio gra Wrocław.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Bo tutaj już dla Was gra Chumbawamba. Jeżeli to Wam nie doda dzisiaj energii, to już chyba nic nie pomoże.

0: jest wystawiany w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jeżeli macie chęć nadrobić ten tytuł, bo jeszcze go nie widzieliście, zobaczyć historię niemożliwej miłości dwojga młodych ludzi, no to moi drodzy, to jest ta szansa, to jest ta okazja. 3002 to nasz darmowy numer SMS. Piszcie śmiało z pomysłami, jak mógłby się nazywać ósmy dzień tygodnia, gdyby istniał. 3002, ósmy dzień tygodnia, jak powinien się nazywać? Piszcie, a ja w zamian mam dla Was bilety do teatru.
1: Radio Gra FM.

0: Daft Punk i Get Lucky. Trochę szczęścia nam podrzucają w Radio Gra Wrocław. My za chwilę podrzucimy wam najnowszą prognozę pogody i będziemy też podrzucać fantastyczne brzmienia. Coś, co wróciło po latach i jest aktualnie na topie, czyli Clean Bandit i Zara Larsson Symphony. To za parę chwil już u nas.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nie jesteś niewinny.
5: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
2: Po reklamie.
9: Po słonecznym i pogodnym dniu przyjdzie równie pogodna i ciepła noc. Temperatura minimalna ma wynieść 13 stopni na plusie. W drugiej połowie nocy i nad ranem nastąpią niewielkie wahania ciśnienia. Jednak nie powinno to zaburzać snu ani pogorszyć naszego samopoczucia. Środek tygodnia nadal ciepły, ale już z większą ilością chmur, a nawet przelotnym deszczem.
1: To jest Gra FM.

0: wszystki dzień.
1: Sylwia Grzeszczak tak nam magicznie tutaj zrobiła klimacik, zaczarowała numerem pożyczonym w Radiu Gra Wrocław przed 18. Polskie melodie też lubimy wam zagrać za chwilę, natomiast takie melodie, które na pewno porwą was do tańca i sprawią, że wieczór będzie jeszcze przyjemniejszy. Przemek Grabowski już wie doskonale, jak to zrobić, jak was oczarować. No to śmiało, zostańcie blisko Radia Gra Wrocław, a ja tymczasem żegnam się z wami i polecam zostać długo do samego wieczora, a nawet i do jutra do 13, bo jutro o 13 słyszymy się ponownie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: samo-moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
3: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. 289 kolizji i 26 wypadków to bilans tegorocznej majówki na dolnośląskich drogach. W tym roku policjanci w regionie przedłużyli sobie jednak majówkowe kontrole o akcję alkohol i narkotyki, którą przeprowadzili na drogach jeszcze wczoraj.
4: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Jednym z nich był kierowca autobusu komunikacji publicznej, który w organizmie miał blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto w trakcie przeprowadzanych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, a także dwóch, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
3: Mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Pozostajemy jeszcze na moment w tematyce kontroli drogowych, ponieważ działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Urządzenia pojawiły się między węzłami Krzywa i Krzyżowa, a ograniczenia, jakie tam obowiązują, przedstawi Bartek Paulus.
6: Na razie prędkość mierzona jest tylko na jezdni w kierunku Zgorzelca, a na tym odcinku osobówki mogą jechać z prędkością 110 km na godzinę, ciężarówki muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na jezdni w kierunku Wrocławia urządzenia mają być uruchomione lada moment, warto o tym pamiętać.
3: Przypomnijmy, że na dolnośląskim odcinku A4 odcinkowe pomiary prędkości są jeszcze pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie oraz Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
5: www.radiogra.pl.
3: Jak już wiecie z raportów Radia Gra, ruszyła 20. edycja dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem poprzez lokację, tematykę oraz zaangażowanie lokalnych twórców i firm.
7: W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, choćby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie.
3: To był Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy DCF Wrocław do 29 maja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
3: Najbliższa noc ma być pogodna i ciepła. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 13 stopni Celsjusza. Możliwe są niewielkie wahania ciśnienia. Środa również zapowiada się ciepła, ale niestety już z większą ilością chmur i możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a od czwartku niewielkie ochłodzenie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: Hej, cześć, witajcie po 18. Pozdrowienia do wszystkich matematycznych maturzystów. Trzymam kciuki za dobre, najlepsze wyniki. Przemek Grabowski z wami, no i po maturze, po dniu drugim, taka petarda w Radiu Gra na starcie naszego spotkania. Bibi Rexha i Faithless, energetyczne New Religion.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

Justin Timberlake tańczył i śpiewał. Muzyka to jest jego wielka miłość. W ogrodzie raczej nie robi, no nie spodziewałbym się. Miley Cyrus chyba nie. Za to mam wiadomość dla wszystkich ogrodników, sadowników, dla działkowiczów. Przez najbliższe dni możemy spodziewać się, jak już może słyszeliście, w końcu opadów deszczu. No to trzymajmy kciuki, żeby nie było tak sucho. A o kwiatkach tych majowych także Miley Cyrus w Radiu Gra. Jej Flowers. We were good.

0: Pianka Cleo w Radiu Gra, a za chwilę kolejny klubowy klasyk. Słucha się tego doskonale także w aucie. Pozdrowienia dla wszystkich za kółkiem. Wróci ATB, który zapowiada jesienną trasę po Polsce. On tak straszy, że każda ta trasa może być ostatnią i że ta też będzie taka niby na pożegnanie, ale coś nie wierzę. Po wielkim sukcesie 9 PM Till I Come przyszedł czas na kolejne single, a wśród nich Don't Stop, które przypomnę z przyjemnością za chwilę. ATB już czeka.
1: Radio Gra FM.

0: A wielki hit sióstr disco, czyli The Pointer Sisters w Radiu Gra. Kto jeszcze jest podekscytowany i czeka na piosenkę na urodziny? Mężuś Renaty. Mężusiu, uśmiechu, spokoju, radości, miłości i spełnienia marzeń. Szkoda, że nie wiem, jak mnie mężuś ma na imię, ale mężusiu, no wszystkiego najlepszego. I dla ciebie urodzinowo nasza piosenna nowość w Radiu Gra. Wraca Alok. Polecam wam na piękny maj. Dive into me.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Nasza słoneczna wiosenna nowość w radiu gra Bledka, tak pozytywnie, jej dwa dni, a tymczasem pewnej gangsterce zabrakło czterech dni. W 1980 roku Helenka Stel wraz z przyjaciółmi napadła na bank w Paryżu. Wspólnicy zostali zatrzymani, a ona uciekła sobie do Meksyku. Przez 25 lat żyła pod fałszywą tożsamością jako psychoterapeutka, ale zatrzymano ją cztery dni przed przedawnieniem. To jest dopiero peszek, tak więc nie narzekajcie, jeżeli wtorek był trochę stresujący. Na to za chwilę, na te stresy Ricky Martin i

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Nie jesteś niewinny.
11: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Po reklamie.
12: Najbliższa noc ma być pogodna i ciepła. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 13 stopni Celsjusza. Możliwe są niewielkie wahania ciśnienia. Środa również zapowiada się ciepła, ale niestety już z większą ilością chmur i możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a od czwartku niewielkie ochłodzenie.

0: Bo przecież Elton John ma dwa muzyczne oblicza, takie bardziej sentymentalne, liryczne, ale także takie bardziej disco. No i tutaj Elton John z księżniczką disco Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Ludzie tańczą do tego na imprezach do dzisiaj. Zostańcie z Radiem Gra, bo wróci tutaj Tina Turner. No i jeśli kochacie klasykę disco, to z czarnego krążka będzie także królowa disco Donna Summer.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra, Wrocław.
1: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Whenever, wherever, to Shakira, która pobiła kolejny rekord frekwencji w Brazylii. Na jej występie na plaży Copacabana zebrało się, no ktoś tak próbował policzyć, prawie 2 miliony fanów. Shakira, kiedy zobaczyła ten tłum, to po prostu nie wierzyła, że to się dzieje. A teraz obiecany powrót do disco. Czas na winylowe klasyki wieczorowo w Radiu Gra. Mam tutaj także, no, jedną z moich najlepszych płyt, czyli single Hot Stuff od Donny Summer z Czarnego Krążka. Zróbcie głośniej. Przemek Grabowski, jak się macie?

0: No ten kawałek polecam także na wakacje, jak już przyjdą. Pitbull i Chris Brown, International Love. No bo wiecie, już tylko 51 dni do wakacji oficjalnie, a bez weekendów to tylko 37 dni. W szkolnych ławkach, wiecie, jeszcze tylko, skoro już jesteśmy po majówce, zaliczyć Boże Ciało i już tam prawie jesteśmy. Zostańcie z Radiem Gra, bo za kilka minut wrócę do klasyków. No i pojawi się jeden z największych hitów Pet Shop Boys, Hot.
1: Radio Gra FM.

Ale nie Magdalena, wielki hit od ekipy Blondie. Nie wiem, czy wokalistka tego zespołu jest fanką motoryzacji, ale mam ciekawostkę dla kierowców. Ile macie w swoim aucie na liczniku? 50, 100, 200, 300 tysięcy? No to spróbujcie pobić taki rekord. Gregorios Sachinidis to grecki taksówkarz z Salonik, który ustanowił rekord świata, pokonując swoim Mercedesem 240D z roku 1976 ponad 4 miliony 600 tysięcy kilometrów. 4 miliony 600 tysięcy, ale uwaga kierowcy, przyznał, że kluczem do sukcesu była regularna wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów oraz dbałość o filtry, tak więc jak tam to wygląda u was? Kto już przejechał 15, 20, a może 30 na starym oleju? No to Radio Gra przypomina czas do warsztatu, a w drodze kolejna nowość wieczorowo, męskie granie orkiestra już jest, nareszcie.

0: Disco klasyka, ale w nowej wersji. Na wiosnę w radiu gra to DJ Felix Jen i jego ciotka Kaskada. Myślę, że pan Wacław z Poznania to pamięta na pewno oryginał. Słyszeliście? Pan Wacław Milewski jest najstarszym aktywnym zawodowo Polakiem. Skończył właśnie 100 lat i nadal pracuje w swoim warsztacie mechanicznym. 100 lat i cały czas na robocie i być może właśnie to trzyma go w tak dobrej formie. No to macie inspirację, żeby może przedłużyć swoją aktywność. Zostańcie z nami. Za chwilę polska ekipa Komodo. Oni na emeryturę też się nie wybierają. Remiksują doskonale. Za moment ich wersja I Just Died In Your Arms.
1: Radio Gra FM.

0: Zwariowany hit od Cukero, Baila Morena. Zostańcie z Radiem Gra, bo świetnej muzyki nie zabraknie także po 20. Będą nowości, a ja wracam do Was jutro. Środa, godzina 18. Przemek Grabowski. Zapraszam Was po godzinach w drodze do domu, po szkole, po robocie. Będą również nowości i winylowe klasyki też. Miłego wieczoru, cześć.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Nie jesteś niewinny.
4: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może Was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert.

0: wtorek, 5 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Kolejny baby boom we wrocławskim ZOO. Ogród cieszy się z narodzin wielu gatunków. Młode osobniki można oglądać m.in. w pawilonie Madagaskaru. Jak mówi Weronika Łysek, rzeczniczka ZOO, warto tam zadrzeć głowę.
1: Mamy już 4 młode rudawki madagaskarskie. To są nietoperze, które można zobaczyć podwieszone pod sufitem w pawilonie Madagaskaru. Warto tam zadrzeć głowę, gdyż tych nietoperzy łącznie jest ponad 20, w tym 4 matki mają młode, które są przyczepione do ich brzuchów na stałe. Także jak zobaczycie 2 głowy w jednym ciele, to znaczy, że tam jest młoda rudawka i w całym pawilonie właściwie one są podczepione pod sufitem. Natomiast w tym samym pawilonie, kawałek dalej, naprzeciwko warii rudych, są szerokostopki białoogonowe. To są małe gryzonie z rodziny malgaszopaty, które żyją wyłącznie na Madagaskarze. I są to zwierzęta typowo nocne. Informowaliśmy o naszej zebrze brukselce, klaczy pierwszej od 5 lat, na naszym wybiegu sawanny, ale mamy także samca. Ma na imię Banan, jest trochę młodszy, także będzie można zobaczyć nasze nowe okapi. Evango to jest akurat samiec, który przyjechał do nas z Dwór Kralowych, a z urodzeń warto wspomnieć także o jeżozwierzu. Mamy tych jeżozwierzy u nas teraz w ZOO. No, 2 młode z zeszłego roku, jeszcze młode sprzed 2 lat, młode z tego roku i ich rodzice. I to wszystko, całe to stado za pawilonem flamingów, czyli w starej części ogrodu. Mamy 3 rok z rzędu łabędzie czarnoszyje. To są jedne z najmniejszych łabędzi, pochodzą z Ameryki Południowej. Te pisklęta się rozwijają, zdrowo rosną. Natomiast kolejne pisklęta, bo 7 papużek ostrosternych są w ptaszarni, na razie w swoich budkach lęgowych. Tam się jeszcze kryją i rosną. Jeszcze nie są tak upierzone charakterystycznie na zielone dorosłe osobniki, ale warto tam zajrzeć, dlatego że mamy tam również małą synogarlicę, brunatną i nikobarczyka.

0: ruszyła 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego Konkursu Filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. O szczegółach Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
1: To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie. No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.

0: Rozpoczął się maturalny maraton. W tym roku do egzaminu dojrzałości we Wrocławiu przystępuje ponad 10 tysięcy osób. Wczoraj absolwenci szkół średnich zmierzyli się z pierwszym egzaminem. Jakie są ich wrażenia po maturze z języka polskiego?
1: Wrażenia po języku polskim. Coś zaskoczyło, czy jednak jesteś zadowolona?
2: Cieszę się, bo nie było źle. Niektóre były zadania takie podchwytliwe, ale tak to jest okej.
3: Fajne było czytanie ze zrozumieniem. Takie przyjemne, w miarę dało się coś zrozumieć z nich. Niektóre zadania były w sumie takie szokujące, ale rozprawka też jakoś poszła.
4: Na teście historyczno-literackim, jak się pojawiła Fegdy Turkę, albo pieśni o Rolandzie, to było mega niespodziewane, tak szczerze. Ja wybrałem tam drugi temat, to było, czy ludzie się przejmują opinią innych. Mam nadzieję, że poszło mi dobrze, odwołałem się do Antygony, do innego świata.

0: Rośnie zadłużenie gapowiczów, tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Ich zaległości sięgają ponad 360 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga już prawie 16 tysięcy osób, a ich łączne zadłużenie opiewa na ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych. Jak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, taka nieopłacona kara psuje naszą wiarygodność płatniczą.
1: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
0: Średnie zadłużenie gapowiczów na Dolnym Śląsku wynosi około 700 zł.

0: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: Niestety sucha ściółka sprzyja pożarom w lasach aglomeracji wrocławskiej, dlatego tak ważna jest odpowiedzialność i właściwa postawa społeczeństwa. Więcej Weronika Orszulak, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
1: Teraz w lasach obecnie jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a czasem drugi. To jest bardzo wysoki stopień, kiedy wystrzegamy się tutaj bardzo wysokich temperatur, ale nawet tego, że chronimy jako my leśnicy las, no i sprawdzamy, czy występują jakieś pożary. No, cały czas od wschodu do zachodu słońca, codziennie, od marca do października sprawdzamy stopień i kontrolujemy zagrożenie pożarowe w lasach. Mamy już za sobą w przeciągu niecałych 2 tygodni 2 pożary lasu, więc one będą występować niestety coraz częściej, ponieważ jest wysoka temperatura. Czasem wystarczy mniejszy bądź większy wiatr i już jest tutaj po prostu pożar lasu. Musimy wtedy tutaj bardzo dobrze współpracować ze strażą pożarną, a nawet z naszymi tutaj służbami i powietrznymi, i lądowymi, jeśli chodzi o lasy państwowe. Na pewno, jeśli się chcecie wybrać Państwo do lasu i zauważycie jakiekolwiek małe zadymienie, cokolwiek Was zaniepokoi, albo ktoś rozpali ognisko, nie robimy w ogóle tego, absolutnie nie rozpalamy żadnego ognia w lesie, ale jeśli tylko zauważycie to małe zadymienie, coś Was zaniepokoi, to proszę, numer 112 jest w tym momencie bardzo ważny. Im szybciej zawiadomicie tutaj służby, tym szybciej i mniej spłonie lasu.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Posłanka Marta Stożek składa zawiadomienie do CBA w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w TVP Wrocław. Chodzi o reportaż o akcie oskarżenia Jacka Sotryka w sprawie Collegium Humanum. Materiał autorstwa byłego dziennikarza stacji Roberta Jałochy nie został wyemitowany. Według oświadczeń redakcji nie było to zablokowanie materiału, tylko prośba o poprawienie, po której dziennikarz złożył wypowiedzenie. Po stronie Jałochy postawiło się jednak pięciu wydawców, którzy w mailu opublikowanym przez innego lokalnego dziennikarza Marcina Torza wskazywali, że jest to chyba najrzetelniej przygotowany materiał w historii redakcji. Teraz posłanka i lokalne media zwracają uwagę na opłacane przez miasto umowy na sfinansowanie audycji promocyjnych w TVP.
5: Niedawno, w ostatnim tygodniu, przeczytaliśmy artykuł o tym, że najprawdopodobniej stało się tak z powodu przepływów finansowych i finansowego zainteresowania osób w telewizji wrocławskiej. W związku z tym, nie zgadzając się na przymykanie oczu, na niejasne powiązania mediów, czyli czwartej władzy, z władzą samorządową, tego co się dzieje w całej Polsce, ale we Wrocławiu szczególnie przez lata mieliśmy informacje na temat tego, że osoby związane z lokalnymi mediami dostają na zakończenie swojej kariery jakieś miejsca w radach nadzorczych, w spółkach miejskich i samorządowych. Myślę, że najwyższy czas na to, żeby powiedzieć sprawdzam, dlatego wysłałam zgłoszenie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą, ze zgłoszeniem o to, żeby wyjaśnić tą sytuację.
3: Warto jednak dodać, że posłanka składa zawiadomienie tylko na podstawie doniesień medialnych.
5: Opierałam się tylko na doniesieniach mediów lokalnych, ale w sumie media lokalne od tego są, żeby alarmować o jakichś nieprawidłowościach. My chcemy sprawdzić to tym zawiadomieniem, bo ja jestem przekonana, że pewnie tak zwane białko, czyli dokumenty, jakieś umowy, na przykład reklamowe, się znajdą w Urzędzie Miejskim, ale chciałabym, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, czy jest to po prostu działanie marketingowe, czy coś za nim stoi.
3: Mówiła posłanka Marta Stożek.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: Rośnie zadłużenie Gapowiczów, tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Ich zaległości sięgają 366 milionów złotych. A jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku, we wtorek sprawdziła Paulina Schneider.
6: Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga już prawie 16 tysięcy osób, a ich łączne zadłużenie opiewa na ponad 11 200 tysięcy złotych. Jak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, taka nieopłacona kara psuje naszą wiarygodność płatniczą.
7: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
6: Średnie zadłużenie Gapowiczów na Dolnym Śląsku wynosi około 700 zł.
3: Najwięcej zadłużonych Gapowiczów w skali kraju jest w województwie łódzkim. Działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Urządzenia pojawiły się między węzłami Krzywa i Krzyżowa. O ograniczeniach, jakie tam obowiązują, donosił Bartek Paulus.
8: Na razie prędkość mierzona jest tylko na jezdni w kierunku Zgorzelca, a na tym odcinku osobówki mogą jechać z prędkością 110 km na godzinę, ciężarówki muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na jezdni w kierunku Wrocławia urządzenia mają być uruchomione lada moment, warto o tym pamiętać.
3: Przypomnijmy, że na dolnośląskim odcinku A4 odcinkowe pomiary prędkości są jeszcze pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie oraz Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
4: Twoje sprawy.
3: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To intensywny czas dla funkcjonariuszy. Majówka to okres wzmożonego ruchu na drogach, co oznacza więcej kontroli.
0: Policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Podczas tegorocznej majówki doszło do 289 kolizji, 26 wypadków, w wyniku której zostało rannych aż 29 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas tegorocznego weekendu na terenie dolnośląskich dróg nie odnotowaliśmy zdarzenia, w którym śmierć poniosłby którykolwiek z uczestników zdarzenia drogowego.
3: Policjanci w regionie przedłużyli majówkowe kontrole o akcję alkohol i narkotyki.
0: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Jednym z nich był kierowca autobusu komunikacji publicznej, który w organizmie miał blisko pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto w trakcie przeprowadzanych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, a także dwóch, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
3: Mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji. Na ulicy Mościckiego rozpoczęły się prace drogowe, które mają poprawić dojazd w południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z gminą Siechnice i wiąże się z remontem wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej. Roboty obejmują utwardzenie pobocza na odcinku od Ziemniaczanej do granic Wrocławia. Prace prowadzone są na długości 700 metrów i szerokości 1,5 metra. Zakres robót to korytowanie, wykonanie podbudowy oraz ułożenie podwójnej warstwy bitumicznej. Koszt inwestycji przekroczy 600 tysięcy złotych, co jest wyższą kwotą niż pierwotnie zakładano. Powodem jest konieczność zastosowania dodatkowej warstwy nawierzchni. Zakończenie pracy planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Realizowana inwestycja ma poprawić przejezdność i komfort jazdy w tej części miasta.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Ruszył przetarg na projekt tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi nad kanałem miejskim. Nowa inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej numer 143 po południowej stronie kanału miejskiego na granicy Kleczkowa i Ołbina. Dzięki temu rozwiązaniu piesi i rowerzyści zyskają wygodne i bezpośrednie połączenie bez konieczności nadrabiania drogi. Nowy odcinek o długości ponad 100 metrów zintegruje istniejące już fragmenty tras po obu stronach kanału. Przetarg obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy na realizację całego zadania. Ruszyła 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego Konkursu Filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem poprzez lokacje, tematykę oraz zaangażowanie lokalnych twórców i firm.
1: To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego czy też personalnego.
3: Mówi Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. A ile pieniędzy można otrzymać na realizację filmu?
1: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
3: W ubiegłym roku o dofinansowanie ubiegały się 32 projekty, a wsparcie otrzymało 9 produkcji. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy DCF Wrocław do 29 maja. I to były najważniejsze tematy we wtorek. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl.

programie A słyszałeś, że tym razem historia kolejnego klubu sportowego ze stolicy Dolnego Śląska. Historia Polonii Wrocław sięga roku 1946, kiedy to grupa pracowników warsztatów mechanicznych numer 9 zakładów naprawczych taboru kolejowego we Wrocławiu postanowiła założyć własny klub sportowy. Tak narodził się klub sportowy Warsztatowiec, w którym początkowo działały sekcje piłki nożnej oraz szachów. Pierwszym prezesem został Stefan Zasada, a już w kolejnym roku doszło do krótkotrwałego połączenia z klubem sportowym PKS Odra. W 1947 roku w wyniku reorganizacji sportu kolejarskiego Warsztatowiec przekształcił się w koło sportowe numer 9 Kolejarz. Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Kolejarzy objął opiekę nad kołami sportowymi na Dolnym Śląsku, co zaowocowało powstaniem 6 nowych sekcji, w tym siatkówki kobiet i mężczyzn kolarskiej oraz turystycznej. Współpraca z klubem sportowym PKS Odra była wówczas bardzo ścisła. Łączono sekcje, dzielono się infrastrukturą, a stadion przy ulicy na Niskich Łąkach stał się miejscem sportowych zmagań i integracji środowiska. Rok 1958 przyniósł kolejny przełom. Podczas walnego zebrania członkowie klubu zdecydowali o przemianowaniu koła sportowego numer 9 Kolejarz na kolejowy klub sportowy Polonia. W powołaniu nowego rozdziału w historii klubu uczestniczyło 25 osób, wśród których znaleźli się m.in. Stefan Bryła, Kazimierz Danielewicz, Józef Jasiński, Andrzej Gil, Eugeniusz Matejczuk, Julian Pielechaty, Tadeusz Płatek, Stanisław Szyber, Antoni Stadnicki oraz Tadeusz Zieliński. Od tego momentu Polonia Wrocław zaczęła funkcjonować jako samodzielny, silny ośrodek sportowy, który przez kolejne dekady rozwijał się, otwierając kolejne sekcje i angażując coraz szersze grono zawodników. Choć dziś Polonia Wrocław kojarzona jest głównie z piłką nożną, przez lata klub był domem dla wielu innych dyscyplin. Wśród nich znalazły się m.in. boks, działający od roku 1946 do 1962, lekkoatletyka od 1948 do 1950, siatkówka kobiet i mężczyzn w różnych okresach, tenis stołowy, piłka ręczna, kolarstwo, brycz sportowy oraz kickboxing. Każda z tych sekcji przyciągała pasjonatów i dawała szansę na rozwój sportowy wielu mieszkańcom Wrocławia. Obecnie to piłka nożna stanowi główną oś działalności Polonii Wrocław. Klub może pochwalić się bogatą strukturą szkoleniową, obejmującą zarówno drużynę seniorów, jak i liczne grupy młodzieżowe. Klub prowadzi szkolenie młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych bambinis, przez żaków, orlików, młodzików, trampkarzy, aż po juniorów młodszych i starszych. Szkolenie młodzieży to nie tylko regularne treningi, ale także organizacja turniejów, półkolonii, obozów sportowych oraz specjalistycznych zajęć dla bramkarzy.

Na różnych poziomach. W ostatnich sezonach były to głównie występy w klasie A oraz klasie B, zajmując miejsca zarówno w czołówce, jak i w środku tabeli. Polonia Wrocław to nie tylko klub sportowy, ale także ważny element lokalnej społeczności. Przez lata działalności klub integrował mieszkańców, promował aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Dla wielu młodych ludzi był miejscem pierwszych sportowych doświadczeń, a dla starszych przestrzenią do realizacji pasji i budowania więzi międzyludzkich. Dzięki zaangażowaniu działaczy, trenerów i wolontariuszy Polonia Wrocław nieustannie się rozwija, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb. Klub stawia na szkolenie młodzieży, organizuje wydarzenia sportowe i społeczne, a także dba o rozwój infrastruktury, by zapewnić jak najlepsze warunki do treningów i rozgrywek. Polonia Wrocław to klub z bogatą tradycją, który przez 80 lat istnienia przeszedł wiele zmian, ale zawsze pozostawał wierny swoim wartościom. Dziś, w roku 2026, klub nadal odgrywa ważną rolę w życiu sportowym Wrocławia, wychowując kolejne pokolenia piłkarzy i promując ideę sportowej rywalizacji w duchu fair play. Choć czasy się zmieniają, a wyzwania stają się coraz większe, Polonia Wrocław nie traci zapału do działania dzięki wsparciu lokalnej społeczności, zaangażowaniu trenerów i pasji zawodników. Klub z pewnością jeszcze nie raz zapisze się na kartach historii dolnośląskiego sportu. We'll be right back.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Ostrów Tumski to najstarsza i najbardziej zabytkowa część Wrocławia, której powstanie związane jest z dawnymi wyspami leżącymi na Odrze, tuż przy ujściu rzeki Oławy. W czasach pradawnych nurt rzeki rozdzielał się na wiele odnóg, otaczając teren, który na wiele wieków stał się kolebką miasta. Dzisiaj nie jest już wyspą w dosłownym znaczeniu tego słowa, jednak jego historyczne znaczenie pozostaje niepodważalne. To tutaj Wrocław miał swoje początki, a każdy metr tej ziemi przesycony jest tysiącletnią tradycją. Archeolodzy odkryli, że już we wczesnym średniowieczu ludzie osiedlili się w rejonie pomiędzy obecnym kościołem świętego Marcina a świątynią świętego Krzyża. Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Marcina powstały w XI wieku. Służył jako kaplica książęca otoczona systemem warownych umocnień. To właśnie Odra pełniła podwójną rolę naturalnej linii obrony oraz głównej arterii komunikacyjnej umożliwiającej handel i zapewniającej mieszkańcom codzienny dostęp do pożywienia. W czasach, gdy gród tętnił życiem, Ostrów Tumski zamieszkiwało około 1500 osób. W X stuleciu Ostrów Tumski stał się siedzibą piastowskiego grodu, który początkowo wznoszono wyłącznie z drewna, wzmacniając naturalne pagórki wałem ziemno-drewnianym. Pierwszym murowanym obiektem na wyspie była kaplica świętego Marcina. Powstała zapewne na początku XI wieku. Od wieku XII należała już do opactwa na Ołbinie, jednak od wschodniej strony terenem zarządzał biskup wrocławski, który w tym właśnie czasie zainicjował wzniesienie na Ostrowie pierwszej katedry. Rok 1163 to moment, w którym Ostrów Tumski ponownie znalazł się w centrum śląskich wydarzeń. Bolesław Wysoki, wnuk Bolesława Krzywoustego, po powrocie z wygnania dokonał militarnego najazdu na gród, by uczynić z niego swą rezydencję. Wszystko zaczęło się zmieniać. Już w 1166 roku ruszyła rozbudowa. Za sprawą cysterskich fachowców z Lubiąża drewniana zabudowa ustępowała pierwszym trwałym budowlom z cegły. Wokół domu biskupiego i pałacu książęcego powstały dwie nietypowe wieloboczne kaplice: ośmioboczna relikwiarzowa oraz osiemnastoboczna dworska kaplica romańska. Wszystkie te budynki lokowano tuż przy dawnym wale, który nadal zapewniał bezpieczeństwo mieszkańcom. Przełom XIII wieku przyniósł ze sobą czas rozbudowy. Gród przeistoczył się w okazały zamek. W miejscu dawnych umocnień wzniesiono solidny mur obronny z przynajmniej dwiema wieżami. Skomplikowaną osiemnastoboczną kaplicę zastąpiono nową, ośmioboczną aulą, a w południowej części pojawiła się rozległa, wielokondygnacyjna kaplica grobowa Najświętszej Marii Panny. To dzisiejszy kościół świętego Marcina. Jednak już po śmierci Henryka IV Probusa zamek stracił rolę serca władzy książęcej. Następni władcy coraz częściej rezydowali po drugiej stronie Odry. Ostatni dokument wydany na zamku pochodzi z 1311 roku. Później w kronikach pojawia się tylko wzmianka o pobycie papieskiego nuncjusza w roku 1376. W 1315 roku Ostrów Tumski przeszedł całkowicie w posiadanie kościoła. Od tego momentu przestały tu obowiązywać prawa świeckie, co prowadziło do ciekawych sytuacji. Grzesznicy i przestępcy z Wrocławia nierzadko szukali schronienia na wyspie. W krótkim czasie ukształtował się tu swego rodzaju kościelny azyl. Wyrazem tej odrębności był nawet przepis nakazujący każdemu, także osobom koronowanym, zdejmowanie nakrycia głowy już na moście tumskim, który stanowił symboliczną granicę zewnętrznego świata. Słup graniczny na moście wyznaczał wstęp do indywidualnego państewka kościelnego. Pod koniec XIV wieku czeski król Wacław IV rozważał wzniesienie tu nowego zamku królewskiego z dwiema potężnymi wieżami, murami i fosą. Plany jednak nie zostały zrealizowane. Odtąd Ostrów Tumski był już przede wszystkim ośrodkiem duchownym i centrum władzy biskupiej. Niepotrzebny nikomu zamek ostatecznie rozebrano na przełomie XV i XVI wieku, a dawne zabudowania pałacowe, kaplice i mury ustąpiły miejsca świątyniom. W XIX wieku, kiedy buldożery wyburzały miejskie fortyfikacje Wrocławia, zasypano także jedno z odnóg Odry, oddzielające Ostrów od pobliskich terenów Szczytnik i Ołbina. Pozostałością po korycie rzeki jest dzisiejszy staw w ogrodzie botanicznym. Dramatyczne czasy II wojny światowej przyniosły ze sobą ogromne straty dla zabytkowej dzielnicy. Spośród największych budowli ocalał w miarę nietknięty tylko kościół świętego Krzyża. Pozostałe domy, w tym cztery po północnej
stronie ulicy Katedralnej zostały odbudowane dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jedynym ocalałym zabytkiem w południowej części dawnego zamku jest dziś kościół świętego Marcina. Obok odkryć archeologicznych i eksponowanych fragmentów dawnych murów zamkowych, pomimo że już od ponad dwóch stuleci Ostrów Tumski nie jest faktyczną wyspą, jego nazwa pozostała, stanowiąc uniwersalny symbol początki Wrocławia. Spacerując po brukowanych uliczkach, mijając katedrę lub ławeczki z widokiem na Odrę, łatwo poczuć obecność historii. Ostrów Tumski to już nie tylko miejsce dla archeologów czy historyków, ale także codzienna przestrzeń tysięcy mieszkańców i tysiące turystów rocznie zakochanych w tej mistycznej atmosferze. Nie sposób oderwać się od myśli, że każdy kamień tej ziemi był świadkiem wydarzeń, które ukształtowały Wrocław takim, jakim znamy go dziś.

0: Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia, którego historia przez blisko dwa wieki splatała się z losami miasta, oficjalnie otrzymało dawną nazwę. Od 2024 roku Wzgórze Partyzantów znów funkcjonuje jako bastion sakwowy, przywołując pamięć o burzliwych dziejach swojej przestrzeni. Ale zanim wrocławianie usłyszeli o tej zmianie, miejsce to przechodziło przez liczne metamorfozy, będąc świadkiem ważnych wydarzeń i przemian społecznych. Pozostałości po dawnym bastionie sakwowym, wybudowanym jako element miejskich fortyfikacji, od zawsze przyciągały uwagę tak mieszkańców, jak i przyjezdnych. Po rozkazie francuskich okupantów w roku 1807, mającym na celu zburzenie murów obronnych, obszar ten przeszedł niezwykłą transformację. W miejscu dawnych umocnień militarnych pojawiło się wzgórze sakwowe, przestrzeń rekreacyjna zachęcająca do spacerów i odpoczynku. Lata mijały, a jedno niepozorne miejsce stawało się symbolem nowoczesnej, tętniącej życiem metropolii. W roku 1867 na szczycie wzgórza stanął belweder, elegancka budowla widokowa, oraz wieża, co podkreśliło atrakcyjność miejsca. Właśnie wtedy nazwano je Liebigshöhe, czyli wzgórze Liebicha, oddając hołd zasłużonemu mecenasowi miasta. Jednak już po kilku dekadach przyszła kolejna przemiana, tym razem mocno związana z burzliwą historią Europy. Na południowo-zachodnim zboczu w roku 1932 stanął pomnik kolonialny, zaprojektowany przez Waltera Hirse oraz Maksymiliana Szmergalskiego. Upamiętniał niemieckich żołnierzy poległych w koloniach, Afryce Wschodniej i Południowo-Zachodniej, Togo, Chinach i na wyspach Oceanii. Burzliwy los nie oszczędził także tego pomnika. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945 zniszczono go w ramach powojennych porządków i zmian politycznych. Kolejne zmiany nazw dokumentowały nowe czasy. Wzgórze przechrzczono na Wzgórze Miłości, a już 3 lata później, w 1948, nadano nazwę Wzgórze Partyzantów. Miejsce było nie tylko pamiątką po przeszłości, ale także żywym uczestnikiem współczesnego życia miasta. Wejście na szczyt możliwe było i jest do dziś zarówno urokliwymi ścieżkami od strony północnej oraz zachodniej, jak i reprezentacyjnymi schodami od strony ulicy Piotra Skargi. To właśnie monumentalne schody zapisały się w ponurej pamięci mieszkańców w roku 1967. Doszło tu do katastrofy budowlanej. Tragiczne wydarzenie szeroko komentowano w lokalnych mediach, a dopiero po kilku latach, w okresie od 1973 do 1974, przeprowadzono niezbędny remont schodów i galerii. W dziesięcioleciach po II wojnie światowej obiekty na wzgórzu były wykorzystywane w ograniczonym zakresie. Budynek na szczycie z pozostałością po wieży widokowej mieścił przez pewien czas obserwatorium astronomiczne oraz siedzibę Towarzystwa Miłośników Astronomii. W dawnych kazamatach ulokowano czasowo oddział Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia. Dzień 1 czerwca roku 1990 okazał się przełomowy. Miasto podpisało z firmą Retropol 40-letnią umowę dzierżawy wzgórza Partyzantów, planując stworzenie nowoczesnego centrum, pałacu ślubów z restauracją. Jednak rzeczywistość okazała się dużo mniej spektakularna. Przez kolejne lata profil i właściciele znajdujących się na szczycie klubów i restauracji wielokrotnie się zmieniali. Obiekty po Towarzystwie Miłośników Astronomii zamieniono na ekskluzywny klub biznesowy. Kasyno przy ulicy Piotra Skargi przekształciło się w klub nocny Reduta, a następnie restaurację. W kazamatach natomiast pojawił się klub muzyczny i dyskoteka. Z czasem kolejne wydarzenia plenerowe, koncerty oraz przedstawienia operowe na wzgórzu stały się lokalną tradycją. Wraz z biegiem lat brak odpowiedniej konserwacji sprawił, że kompleks zaczął niszczeć. Społecznicy, zaniepokojeni złym stanem zabytku, podjęli walkę o jego ochronę, apelując do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie go na listę zabytków. Niestety pierwszy wniosek odrzucono. Dopiero działania miasta, które w roku 2014 złożyło do sądu pozew przeciwko niesolidnemu dzierżawcy, przyniosły efekt. Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2017 roku nakazano rozwiązanie umowy dzierżawy i powrót wzgórza do rąk samorządu. W 2024 roku podjęto decyzję, która zamyka pewien rozdział historii i otwiera kolejny. Wzgórze wraca do historycznej nazwy bastion sakwowy. Choć przez lata przyzwyczailiśmy się do wzgórza partyzantów, symboliczny powrót do pierwotnej konkretnej tożsamości jest ukłonem w stronę burzliwej przeszłości tego niezwykłego miejsca. Historia bastionu sakwowego pokazuje, jak bardzo przestrzeń publiczna potrafi tętnić życiem, zyskiwać nowe funkcje i upamiętniać kolejne pokolenia. To nie tylko punkt widokowy w centrum Wrocławia, to miejsce, którym opiekuje się już nowe pokolenie mieszkańców z szacunkiem dla historii i nadzieją na przyszłość. Zmiana nazwy z wzgórza partyzantów na bastion sakwowy to nie tylko symboliczny gest, ale także zaproszenie do ponownego odkrywania tego zakątka miasta. To przypomnienie, że historia, nawet zapomniana, zawsze czeka, by ją na nowo poznać i docenić.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to miejsce, w którym historia spotyka się z fascynującą przyrodą, a nauka i edukacja przeplatają się z chwilami relaksu i kontemplacji. To drugi najstarszy ogród botaniczny w Polsce, tuż po ogrodzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a jego początki sięgają początków XIX stulecia. Ta wyjątkowa przestrzeń rozciąga się po północnej stronie majestatycznej katedry świętego Jana Chrzciciela oraz kościoła świętego Krzyża, częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego. Bliskość rynku, zaledwie jakieś 2 kilometry, sprawia, że ogród jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Założony w roku 1811 na terenach częściowo odzyskanych po miejskich fortyfikacjach zburzonych z rozkazu Napoleona oraz na miejscu zasypanej północnej odnogi Odry, ogród botaniczny niemal od początku odgrywał ważną rolę w rozwoju Wrocławia. Na terenie ogrodu zachował się nawet zbiornik wodny, świadectwo dawnych przemian hydrologicznych miasta. W swoim zachodnim sektorze ogród obejmuje dawny cmentarz świętego Wojciecha, gdzie na początku XIX wieku chowano żołnierzy napoleońskich poległych podczas oblężenia i okupacji miasta. Gdy w roku 1807 armie napoleońskie zdobyły Wrocław, a władze rozpoczęły likwidację umocnień obronnych i zasypywanie fosy, miasto zyskało nowe przestrzenie, które wkrótce wykorzystano między innymi pod założenie ogrodu botanicznego. Na początku zajmował on skromne 5 hektarów, ale już w pierwszym sezonie działalności wybudowano tam imponującą szklarnię podzieloną na 3 części, każda utrzymująca inną temperaturę, co pozwoliło zimować roślinom zarówno ze strefy umiarkowanej, jak i subtropikalnej, a nawet utrzymać gatunki szczególnie wymagające ciepła. Już w pierwszych latach istnienia ogrodu rozpoczęto kolekcjonowanie roślin, zarówno krajowych, jak i sprowadzanych z dalekich wypraw botanicznych oraz w ramach wymiany nasion z innymi ogrodami. Pod koniec roku 1816 zbiory liczyły około 500 gatunków gruntowych i 1500 szklarniowych. Ten dynamiczny wzrost kontynuowano przez kolejne dekady. Do roku 1843 kolekcja zwiększyła się do około 10 tysięcy gatunków i odmian, z czego ponad połowa to rośliny szklarniowe. Historia ogrodu naznaczona jest również dramatycznymi chwilami. Podczas oblężenia Festung Breslau w roku 1945 ogród zamienił się w wojskowy bastion Niemców. Stał się miejscem rozmieszczania artylerii przeciwlotniczej, schronów i zrzutów zaopatrzenia, a kolekcje szklarniowe zostały całkowicie zniszczone, podobnie jak połowa drzewostanu. Nawet w latach 50. ubiegłego wieku podczas oczyszczania stawu zlokalizowanego w ogrodzie natrafiano na wojenny arsenał ukryty na jego dnie. Po burzliwej dekadzie podjęto decyzję o ponownym otwarciu ogrodu dla publiczności, co nastąpiło w roku 1950. Początkowo ogród można było zwiedzać tylko w niedzielę i święta, lecz od roku 1958 udostępniono go zwiedzającym przez 7 dni w tygodniu. Rozbudowa ogrodu, jak choćby przyłączenie dodatkowego hektara od strony ulicy Świętokrzyskiej w roku 1960, poszerzyła możliwości prezentowania nowych, fascynujących gatunków roślin. Dziś ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest nie tylko zabytkiem wpisanym do rejestru województwa wrocławskiego od roku 1974, ale też od 1994 uznanym za pomnik historii wraz z przylegającym historycznym centrum miasta. Na powierzchni 7,4 hektara plus 1/3 hektara pod szkłem zgromadzono około 7,5 tysiąca gatunków roślin gruntowych i szklarniowych. W ogrodzie rosną rzadkie i imponujące rośliny, takie jak cypryśniki błotne, mamutowce, sekwoje wiecznie zielone, cedry i liczne inne egzotyczne drzewa i krzewy. Szczególnie w arboretum, będącym parkiem spacerowym o niezwykle bogatym składzie botanicznym. Nie sposób pominąć faktu, że aż 27 drzew z ogrodu uznano za pomniki przyrody, lecz wśród nich cisy, platany, miłorzęby, buki i potężne dęby. Częścią ogrodu są też działy specjalne, między innymi gruntowe rośliny ozdobne z dziesiątkami odmian hiacyntów, narcyzów, kosaćców i piwonii, systematyka roślin, unikatowe alpinarium z ponad 1500 gatunków roślin skalnych oraz największa w Europie kolekcja pnączy zimujących w gruncie i licznych odmian jednorocznych. Na miłośników roślin wodnych i błotnych czeka jedna z największych kolekcji tego typu roślin na świecie. Obejmuje ponad 250 taksonów. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to nie tylko miejsce o niezwykle bogatej i różnorodnej kolekcji roślin, to także przestrzeń, gdzie prowadzi się szeroką działalność dydaktyczną i naukową, a ciekawe ekspozycje pozwalają zgłębiać tajniki biologii, ekologii, systematyki oraz geografii roślin. Bogactwo świata roślin, różnorodność ekspozycji oraz bogata historia sprawiają, że wrocławski ogród jest niepowtarzalny zarówno na mapie miasta, jak i całego kraju.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław to miasto, którego rytm przez wieki wyznaczały nie tylko rzeka Odra i liczne mosty, ale przede wszystkim zaskakująco złożony system kanałów. O ich istnieniu przypominają mapy, zabytki i codzienność mieszkańców. Od żeglugi po wędkarskie przygody i miejskie pikniki na zielonych brzegach. Dziś wrocławskie kanały stanowią inżynierski fenomen, bez którego stolica Dolnego Śląska nie byłaby tym samym tętniącym życiem i tradycją miejscem. Nie sposób wyobrazić sobie Wrocławia bez jego rzek i kanałów. To właśnie dzięki nim metropolia ta przez setki lat rozwijała się nieprzerwanie, czerpiąc z natury siłę napędową dla kolejnych pokoleń mieszkańców, przemysłowców i wizjonerów. Woda od zawsze była w tym mieście zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem, szansą na rozwój, ale też potencjalnym zagrożeniem, które trzeba było przewidzieć i opanować. Ekspert hydrotechniki powie jasno, bez sieci kanałów obecny krajobraz Wrocławia wyglądałby zupełnie inaczej. Wrocław wyróżnia się na tle polskich miast niesamowitym splotem z rzekami i kanałami. Położenie nad Odrą przez całe stulecia decydowało o znaczeniu i potędze tego miejsca politycznym, ekonomicznym, kulturowym. Początki ingerencji człowieka w rzeczny krajobraz sięgają czasów, gdy osady rozkwitały na wyspach rozlewiska. Stopniowo wraz z rozwojem handlu, pojawieniem się młynów wodnych, fabryk czy pierwszych elektrowni, miasto stawało się coraz bardziej spragnione rozwiązań, które ujarzmią wodny żywioł i pozwolą wykorzystać jego siłę. Najwcześniejsze kanały we Wrocławiu powstały w odpowiedzi na bardzo konkretne potrzeby, zapewnienie bezpieczeństwa, usprawnienie żeglugi, dostarczenie energii. Przykładem mogą być pionierskie przekopy Sempolno-Szczytniki, wykonane pod koniec XV wieku, i przekop Bartoszowice-Szczytniki, zwany przekopem opatowickim, sprzed blisko 5 wieków. Te śmiałe projekty zdefiniowały przyszłe możliwości rozwoju miasta. Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku. To wtedy, na fali impulsu modernizacyjnego, przystąpiono do potężnych prac hydrotechnicznych. Pierwszy wielki etap rewitalizacji, realizowany w latach 80. XIX wieku, dał początek drodze wielkiej żeglugi, czyli dzisiejszej Starej Odrze i kanałowi miejskiemu. Wraz z tymi zmianami transport rzeczny stał się integralną częścią miejskiego życia, a ochrona przeciwpowodziowa nabrała zupełnie nowego wymiaru. Kolejny skok cywilizacyjny przyszedł na początku XX wieku. Projekt głównej drogi wodnej był przedsięwzięciem na skalę nieznaną dotąd w tej części Europy. Powstały wtedy kanał powodziowy, kanał żeglugowy, kanał Różanka, przekop Rędzin i kanał Opatowicki. Każdy z nich z własnymi precyzyjnie wyznaczonymi zadaniami dla miasta i jego mieszkańców. By ograniczyć ryzyko powodzi i zadbać o bezpieczeństwo żeglugi, rozbudowano sieć śluz oraz jazów piętrzących wodę. Trudno nie docenić efektywności, z jaką wrocławskie kanały służą miastu po dziś dzień. Dawniej ich funkcje skupiały się głównie na potrzebach przemysłu i transportu. Kanały były autostradami dla barek i statków dostarczających materiały budowlane, węgiel, produkty spożywcze i drewno. Wzdłuż ich brzegów funkcjonowały porty rzeczne, stocznie i przeładownie, wokół których skupiało się życie gospodarcze. Dziś wrocławskie kanały zyskują coraz szersze znaczenie. Kanał powodziowy pełni nie tylko funkcję ochronną, ale staje się także miejscem rekreacji. Organizowane są tu spływy kajakowe, zawody sportowe, lokalni entuzjaści water, trekkingu czy wędkarstwa chętnie korzystają z tego wodnego zaplecza. Podobnie kanały żeglugowe, wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, przejmują rolę zimowisk dla statków, gdy poziom wód zagraża bezpieczeństwu w porcie. Hydrotechnika we Wrocławiu stoi na światowym poziomie. Przemyślana, rozbudowana infrastruktura, od bram przeciwpowodziowych na kanale miejskim po system wrot śluzowych na kanale żeglugowym, to efekt wielu pokoleń intensywnej pracy i inwestycji. W obliczu dzisiejszych wyzwań, jak częstsze zjawiska pogodowe związane ze zmianami klimatu, nowoczesny system kanałów nabiera jeszcze większego znaczenia jako filar bezpieczeństwa i rozwoju miasta. Warto pamiętać, że system wodny Wrocławia to nie tylko Odra i jej główne kanały. Sieć tworzą też pomniejsze cieki, które pełnią istotną rolę w gospodarce wodnej całego regionu. Nawadniają pola, odprowadzają nadmiar wilgoci, a coraz częściej służą również rekreacji. We Wrocławiu wodzie udało się nadać status integralnej części miejskiego krajobrazu i codzienności mieszkańców. Wrocławski węzeł wodny to fenomen na skalę Polski i Europy. Po dziś dzień kanały stanowią nie tylko wybitne osiągnięcie inżynierii, ale też, a może przede wszystkim, opowieść o wytrwałości, wizji i współpracy pokoleń gotowych podporządkować naturę potrzebom rosnącego miasta. Wrocław wrocławskie kanały to autentyczne arterie życia, które zbudowały tożsamość miasta i zainspirowały pokolenia do tworzenia przestrzeni przyjaznej człowiekowi i przyrodzie. To przykład, jak splata się historia, funkcjonalność i estetyka, czyniąc ze stolicy Dolnego Śląska miejsce niepowtarzalne na mapie Polski.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio gra Wrocław.

0: Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu Wrocław, miasto na skrzyżowaniu ważnych historycznych i współczesnych szlaków komunikacyjnych, od wieków rozwija swój układ transportowy wokół rzeki Odry. Jednym z najistotniejszych elementów tego systemu jest główna droga wodna, znana także jako współczesny kanał żeglugowy czy wrocławski szlak główny, która stanowi arterię dla transportu towarowego i jest jednocześnie częścią europejskiej sieci żeglugi śródlądowej. Szlak, który dziś prowadzi przez Wrocław i ułatwia wodny transport towarów, powstał jako odpowiedź na gwałtownie rosnące potrzeby miasta u schyłku XIX wieku. Wtedy to intensywny rozwój przemysłu i wzrost obrotów handlowych sprawiły, że tradycyjny śródmiejski trakt wodny przestał spełniać oczekiwania armatorów i przedsiębiorców. Barierą stały się nie tylko zbyt małe śluzy i niewystarczająca głębokość rzeki, ale także niska przepustowość wynikająca z ograniczeń historycznej zabudowy. Pierwsza modernizacja, czyli tak zwana kanalizacja Odry na początku XX wieku, przyniosła nową drogę wodną prowadzącą wokół centrum. Szybko jednak okazało się, że parametry nowego szlaku nie są już wystarczające dla coraz większych jednostek i lawinowo rosnącego zapotrzebowania na przewóz masowych ładunków. W drugiej dekadzie XX wieku zdecydowano się na jeszcze bardziej zakrojoną inwestycję hydrotechniczną, budowę nowoczesnych kanałów, rozbudowanych śluz i przystosowanie parametrów rzeki do wymogów nowej ery żeglugi. Wrocław można śmiało nazwać rzecznym miastem w pełnym tego słowa znaczeniu. Przez jego tkankę miejską biegną równolegle aż trzy główne szlaki wodne, spośród których dwie są uznawane za drogi wodne w pełni dostosowane do aktualnych norm transportu śródlądowego. To jednak główna droga wodna powstała w latach od 1912 do 1917 podczas słynnej drugiej kanalizacji Odry. Wciąż pozostaje trasą o największym znaczeniu dla gospodarki miasta. Długość tego odcinka wynosi 10 km i 700 metrów. Zgodnie z krajową klasyfikacją to droga wodna trzeciej klasy, co oznacza, że może obsługiwać zarówno krajowy transport towarowy, jak i być częścią międzynarodowych połączeń wodnych. Główna droga wodna jest miejskim fragmentem Odrzańskiej Drogi Wodnej i Europejskiej Drogi Wodnej E30, spinając Wrocław z siecią szlaków Europy. Oprócz aspektów stricte komunikacyjnych, głównym motorem zmian w układzie wodnym Wrocławia była potrzeba skuteczniejszej ochrony przeciwpowodziowej miasta. Nowe kanały, śluzy i system rozdzielających grobli zapewniły sprawniejsze odprowadzanie wód w czasie wezbrań, a jednocześnie zagwarantowały przepustowość traktu wodnego niezależnie od poziomu rzeki. Wyposażenie kluczowych śluz, Bartoszowice i Zacisze w specjalne wrota przeciwpowodziowe dodatkowo umożliwiło wykorzystywanie kanału żeglugowego nie tylko jako szlaku transportowego, ale też jako bezpiecznej przystani w razie zagrożenia powodzią. Po powstaniu nowych dróg wodnych znaczenie historycznych szlaków, jak śródmiejski węzeł wodny, stopniowo malało. Dawne koncentrowały się coraz bardziej na żegludze pasażerskiej, a w okresie powojennym były przez długie lata praktycznie nieużytkowane. Stare drogi wodne, nazywane dziś szlakami bocznymi Odry, służą dziś przede wszystkim rekreacji, turystyce i obsłudze portów oraz nabrzeży, które jednak w większości zostały już zamknięte. Do dziś tylko boczny szlak spełnia normy drugiej klasy dróg wodnych. W przeciwieństwie do tego główna droga wodna wciąż zachowuje swój status głównej arterii komunikacji towarowej i pozostaje najważniejszym szlakiem wodnym w obrębie miasta. Tutaj usytuowane są najważniejsze nabrzeża przeładunkowe, a także wrocławska Stocznia Rzeczna, która przez dziesięciolecia pełniła rolę kluczowej bazy remontowej i budowlanej dla floty żeglugi śródlądowej. Trasa stanowiąca obecnie główny szlak wodny bierze swój początek od bifurkacji kanału żeglugowego od głównego nurtu Odry i kończy się przy ujściu Starej Odry do Odry Dolnej. To nie tylko szereg kanałów żeglugowych, takich jak kanał żeglugowy oraz kanał Różanka, ale również specjalnie uregulowane odcinki Starej Odry, które umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie się dużych jednostek pływających. Żegluga Starą Odrą odbywa się na dwóch kluczowych fragmentach. Od końca kanału żeglugowego do początku kanału Różanka, od 7 km i 400 metrów do 8 km i 150 metrów oraz od końca kanału Różanka aż do ujścia do głównego koryta Odry od 10 km do 10 km i 700 metrów. Ta zabudowa hydrotechniczna była możliwa dzięki budowie nowych i odbudowie zniszczonych mostów oraz kładek, jak mosty osobowickie, mosty trzebnickie, mosty warszawskie czy mosty jagiellońskie. Wiele z tych obiektów już po wojnie przeszło gruntowną modernizację, a miejscami powstały zupełnie nowe przeprawy, których zadaniem była poprawa przepustowości całego układu komunikacyjnego. Otoczenie głównej drogi wodnej, jak Wielka Wyspa, Wyspa Opatowicka czy Grobla, rozdzielająca kanał żeglugowy od kanału powodziowego, chronione jest jako szczytnicki zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Sam nurt Odry uznaje się za podstawowy korytarz ekologiczny łączący miejskie enklawy zieleni z dalszymi obszarami Doliny Rzecznej. Zarządzaniem całego układu wrocławskiego węzła wodnego, zarówno głównej drogi wodnej, jak i szlaków bocznych, zajmuje się obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

historii miejskich kanałów. Śluza Opatowice to nie tylko imponująca budowla hydrotechniczna, to także cichy świadek przemian, jakie Odra przeszła przez dekady, oraz fascynujący element infrastruktury, który obecnie zyskuje zupełnie nowe życie. Zlokalizowana na 245 kilometrze biegu Odry, śluza wodna Opatowice należy do najważniejszych elementów hydrotechnicznych Wrocławia, choć nadal pozostaje nieco w cieniu swoich bardziej okazałych sąsiadek. Usytuowana została na specjalnie wykonanym przekopie, dziś znanym jako Kanał Opatowicki. Ten fragment miasta emanuje nieoczywistym urokiem opuszczonych industrialnych zakątków i dzikiej roślinności, czego dopełnieniem jest właśnie śluza łącząca przeszłość z teraźniejszością. Początki śluzy Opatowice sięgają drugiej dekady ubiegłego stulecia. Została ona oddana do użytku w wyniku szeroko zakrojonych prac hydrotechnicznych prowadzonych w latach od 1913 do 1917 roku. Inwestycja ta była częścią monumentalnego projektu regulacji Odry oraz budowy wrocławskiego węzła wodnego, inżynieryjnego serca miasta, które odmieniło transport, handel i codzienne życie mieszkańców. Choć śluza Opatowice formalnie leży poza głównym miejskim szlakiem żeglugowym, przez długie lata pełniła niezwykle ważną funkcję umożliwiającą płynność ruchu rzecznego, zapewniając bezpieczną i precyzyjną kontrolę poziomów wody. Bryła śluzy skrywa za sobą unikatowe rozwiązania techniczne. Długość komory wynosi 74,6 metra, natomiast szerokość nieco ponad 9,5 metra. Śluza umożliwia piętrzenie wody na blisko 2 metry, co, choć niewiele w skali wielkich zapór, w realiach miejskich oznacza niebagatelną różnicę i gwarancję ochrony przed wyższymi stanami wód podczas wezbrań. Wrota stanowią stalowe konstrukcje wsporne, łączone nitami klasyka inżynierii hydro, dla której czas zatrzymał się w epoce wielkich inwestycji z początku XX wieku. Nowoczesności nie zabrakło jednak i tu. Zastosowano napęd elektryczny, jednak w sytuacji awarii można wrócić do napędu ręcznego. Proces napełniania i opróżniania śluzy odbywa się dzięki krótkim kanałom obiegowym, których zamknięcia wyposażone w napęd elektryczny zapewniają szybkie i bezpieczne manewrowanie poziomami wody. Śluza Opatowice, choć nie pełni już roli głównego szlaku towarowego, pozostaje ważnym węzłem na mapie miejskich tras wodnych. Stąd do kolejnej śluzy Szczytniki wiedzie trasa o długości 5,6 km, a do śluzy Piaskowej przez śródmiejski węzeł wodny 9,2 km. W górę Odry do śluzy Janowice wodniacka podróż zajmie 8,4 km. Zaprawieni żeglarze mogą także pokonać trasę do śluzy Bartoszowice, wybierając kanał i główną odnogę żeglugową dostosowaną do większych jednostek. Śluza funkcjonuje w ramach rozbudowanego węzła wodnego stopnia wodnego Opatowice, który razem z kompleksami Bartoszowickiego i Szczytnickiego reguluje poziomy wód w różnych częściach miasta, gwarantując bezpieczeństwo zarówno żeglarzom, jak i mieszkańcom Wrocławia. Poziom wody dolnej pozostaje pod kontrolą śródmiejskiego węzła wodnego oraz stopnia wodnego Szczytniki, natomiast za poziom górny odpowiada jas Opatowice i stopień wodny Bartoszowice. Dawniej śluzą Opatowice pływały barki z ładunkiem, dziś coraz częściej spotyka się tu kajakarzy, motorówki i niewielkie łodzie wycieczkowe. Wrocław to miasto 195 mostów i długiej tradycji żeglugowej, otwiera przed wodniakami nowe możliwości eksploracji i aktywnego spędzania czasu. Zarząd Zlewni Wód Polskich dba o to, by śluza była nie tylko sprawna, ale i dostępna dla wszystkich, którzy chcą poznać miasto z zupełnie innej wodnej perspektywy. Choć śluza Opatowice nie imponuje rozmiarami ani nie poraża przepustowością jak współczesne systemy hydrotechniczne, pozostaje niczym dobrze strzeżony sekret Wrocławia. To miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a rzeka Odra zyskuje miano miejskiej arterii. Pełnej energii, ale i spokoju. Kto tu zacumuje, ten odkryje, jak wiele można zobaczyć z pokładu łodzi w sercu wielkiego miasta.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu zmieniające się przez stulecia ujście rzeki Oławy do Odry to wyjątkowy przykład wpływu natury i działalności człowieka na miejskie środowisko wodne Wrocławia. Dziś to miejsce tętni życiem jako fragment gęstej siatki śródmiejskich wód, lecz jego historia to fascynująca opowieść o przekształceniach, które na przestrzeni wieków decydowały o kształcie miasta i życiu jego mieszkańców. Dawne ujście Oławy znajdowało się znacznie dalej od miejsca, które obecnie uznaje się za ujście tej rzeki. Przypuszcza się, że pierwotnie Oława wpadała do Odry w rejonach dzisiejszego miasta Oława, mniej więcej 25 km powyżej ówczesnego Wrocławia. W efekcie stopniowych naturalnych zmian hydrologicznych bieg Oławy przesunął się i na długim odcinku dotarła ona w niemal równoległym nurcie do dużej rzeki. We Wrocławiu jej ujścia z czasem zaczęły pojawiać się w różnych punktach, zależnie od potrzeb miasta oraz wyników działalności urbanistycznej i hydrotechnicznej. W średniowieczu i nowożytności Wrocław rozwijał się dynamicznie, co ściśle łączyło się z zagospodarowaniem cieków wodnych, a przez długie lata Oława zasilała m.in. miejskie fosy, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Ta ostatnia, znana jako Czarna Oława, to efekt świadomej, sztucznej ingerencji człowieka w bieg rzeki. Dzięki jej wodom stworzono kanał obronny, który przez długi czas skutecznie chronił miasto. Procesy historyczne, takie jak rozbiórka obwałowań czy modernizacja miejskiej infrastruktury, prowadziły wielokrotnie do kolejnych zmian biegu.

0: Przez pewien czas jeszcze w XX wieku końcowy odcinek Oławy służył jako ważna przystań parowców oraz zimowisko. Umiejscowienie i sposób wykorzystania ujścia Oławy w dużym stopniu wpłynął na gospodarkę wodną Wrocławia. Rzeka przez wieki była źródłem wody pitnej, pełniła funkcje energetyczne i transportowe, a jej brzegi posłużyły do budowy szeregu ważnych inwestycji hydrotechnicznych. Do dziś, szczególnie na południowym wschodzie miasta, w rejonach Radwanic, Księża Wielkiego i Opatowic, Oława zasila tereny wodonośne kluczowe dla dostaw wody pitnej. Następnie, przepływając przez Park Wschodni, rozgałęzia się, a jej wody wzbogacają system miejskich wysp oraz wrocławskie parki. Poniżej Parku Wschodniego Oława płynie przez Rakowiec, gdzie na jej korycie widnieją historyczne mosty, w tym most Rakowiecki, most Żabia Ścieżka i popularny most Oławski. W końcu rzeka dociera do swojego obecnego ujścia tuż przed mostem Grunwaldzkim, z lewym brzegiem wzmocnionym kamiennym murem oporowym oraz ulicą Wybrzeże Juliusza Słowackiego na Koronie. Oława w obrębie Wrocławia liczy obecnie około 7 km długości. Nie sposób patrzeć na ujście Oławy bez uwzględnienia dynamicznych zmian również na samej Odrze. W rejonie skrzyżowania z Oławą Odra płynie w sztucznie uregulowanym korycie o brzegach wyłożonych kamieniem. Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, który z licznych przekopów był tym najważniejszym na przełomie dziejów, lecz liczne budowle hydrotechniczne na Odrze i Oławie, w tym mosty, ostrogi oraz wały przeciwpowodziowe, są symbolem adaptacji miasta do zmieniających się warunków naturalnych i urbanistycznych. Chociaż aktualnie Oława nie pełni już funkcji głównej arterii transportowej ani obronnej, wpływa na życie codzienne wrocławian zarówno poprzez obecność terenów wodonośnych, jak i udział w miejskich systemach rekreacyjnych. Z jednej strony jej wody są monitorowane i wykorzystywane przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, z drugiej zaś brzegi i koryto rzeki są częścią miejskiej infrastruktury zielonej i rekreacyjnej. Puentując, ujście Oławy to nie tylko fragment miejskiego krajobrazu, to żywe wspomnienie trudnych i bogatych dziejów Wrocławia, a także dowód na to, jak rzeka może kształtować historię, przestrzeń i tożsamość miasta. Bez względu na to, jak zmieniała się przez stulecia, Oława wciąż pozostaje jednym z tych żywiołów, wokół których obracało się życie miasta kiedyś, dziś i zapewne jeszcze przez długie lata.
1: Radio Gra FM.
2: You make me feel alive again.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. W samym centrum Wrocławia toczy się rozbudowana, fascynująca wodna opowieść. Śródmiejski węzeł wodny. To właśnie tu, gdzie krajobraz miasta przecięty jest różnymi ramionami Odry, rozgrywa się historia współistnienia człowieka, nurtu rzeki, nowoczesnej infrastruktury i pamiątek przeszłości. Ta sieć cieków, wysp, portów i mostów to nie tylko fragment ogromnego wrocławskiego węzła wodnego, to prawdziwe serce dolnośląskiej metropolii, pulsujące wodą i tętniące życiem przez cały rok. Co właściwie kryje się pod pojęciem śródmiejski węzeł wodny? To zróżnicowany system obejmujący śródmiejski odcinek Odry wraz z jej ramionami, od ujścia Ławy przez fosy miejskie, aż po ponowne połączenie nurtów rzeki w dolnym biegu. To także imponująca lista hydrotechnicznych obiektów. Zarówno tych, które liczą sobie setki lat, jak również nowoczesnych elementów miejskiej infrastruktury wodnej. Początek tej układanki został wyznaczony w rejonie stopnia wodnego Szczytniki. Tu Odra dzieli się na Stary Nurt i Przekop Szczytnicki, sięgający aż do słynnych wrocławskich wysp i dalej na zachód, gdzie woda ponownie łączy swe ramiona. W sercu miasta śródmiejski węzeł wodny podzielony jest na cztery główne odcinki. Wszystko zaczyna się od górnej Odry Śródmiejskiej, potem przechodzi przez wschodni zespół wysp odrzańskich, węzeł górny, otacza Kępę Mieszczańską, węzeł dolny. A swój bieg kończy w dolnym odcinku Odry Śródmiejskiej. Dzięki tej unikalnej konfiguracji można tu spotkać niemal wszystkie elementy miejskiej wodnej topografii. Od malowniczych rozlewisk i kanałów przez przystanie, aż po zabytkowe i nowoczesne mosty. Podążając węzłem od wschodu, mijamy na południu ujście rzeki Oława do Odry i zabytkowy port Ujście Oławy. Dalej na spokojnych wodach znajdziemy Zatokę Gondoli czy przystań przy Hali Targowej. Miejsca, które na stałe wpisały się w krajobraz miejskiego życia. Przechodząc pod monumentalnymi konstrukcjami mostu Grunwaldzkiego i mostu Pokoju, docieramy do momentu, gdzie Odra rozdziela się na Odrę Północną i Południową. Tutaj, we wschodnim zespole wysp, zaczyna się prawdziwy labirynt. Wyspa Bielarska, Słodowa, Młyńska, Piasek, Daliowa i Tamka. Każda z nich jest nieodłącznym elementem miejskiej tkanki i rozrywki. Wyspy połączone są szeregiem mostów i kładek. Znajdziemy tu mosty młyńskie, kładkę nad śluzą piaskową, most Tumski, kładkę Słodową, most piaskowy i jeszcze kilka innych przepraw, które dziś służą nie tylko przemieszczaniu się, ale i integrują społeczność poprzez koncerty, spotkania czy plenerowe festiwale. W tej części rzeki znajduje się też najstarszy we Wrocławiu stopień wodny, piaskowy stopień wodny, a pomiędzy Wyspą Słodową a kanałem Młyna Maria wyznaczono miejsca dla cumujących łodzi pasażerskich i jednostek rekreacyjnych. Przesuwając się na zachód węzła wodnego, docieramy do przestrzeni otaczającej Kępę Mieszczańską. To tu Odra po raz drugi dzieli się na dwa główne nurty. W tej części spotkamy historyczne i współczesne dzieła inżynierii wodnej, kanał elektrowni wodnej Wrocław, przekop śluzy mieszczańskiej i mieszczański stopień wodny, przy którym sprawnie działają aż dwie małe elektrownie wodne. Nurt rzeki poprowadzi nas przez kolejne mosty: Pomorskie, Sikorskiego, Dmowskiego i Mieszczańskie, aż do momentu, gdy oba ramiona Odry znowu się połączą. Ostatni dolny odcinek śródmiejskiego węzła wodnego to już zwrot w stronę przemysłowej i rekreacyjnej infrastruktury miasta. Remontowa stocznia rzeczna, przystań Zatoka, port miejski, przy których tętni życie portowe i amatorska żegluga. Ten fragment przecina już tylko jeden most kolejowy na trasie Wrocław-Oleśnica, będący niemym świadkiem kolejnych zmian w historii wrocławskiej żeglugi rzecznej. Nie sposób zrozumieć fenomenu śródmiejskiego węzła wodnego bez cofnięcia się do jego początków. Przez wieki każda zmiana koryta rzeki, każda przebudowa mostu czy śluzy odciskała tu swój ślad. Już w średniowieczu Odra była nie tylko osią transportu, ale i ogromnym naturalnym systemem obronnym miasta. Z czasem system ten został zmodernizowany, zaczęły powstawać wodociągi i pierwsze siłownie wodne, które napędzały młyny i zakłady rzemieślnicze. Rozwój miasta i wzrost znaczenia transportu rzecznego w XIX wieku przyniósł epokowe inwestycje. Powstały miejska droga wodna oraz główna północna droga wodna. Wprowadzenie tych ciągów żeglugowych wpłynęło na ograniczenie roli śródmiejskiego węzła wodnego w przewozie towarów. Stopniowo zlikwidowano większość dawnych siłowni, a energetyka rzeczna ograniczyła się do dwóch nowoczesnych elektrowni wodnych. Po wojnie ten fragment miasta miał już przede wszystkim znaczenie użytkowe. Funkcjonowały tu remontowa stocznia, port miejski czy miejskie przedsiębiorstwo wodociągów. Jednak nie były to dynamiczne centra żeglugi, a raczej zaplecze dla miejskiej infrastruktury.
infrastruktury. Dziś śródmiejski węzeł wodny odzyskuje blask, liczne działania rewitalizacyjne, budowa i odbudowa przystani takich jak Marina Topacz, czy Zatoka Gondoli, czy modernizacji przystani przy hali targowej, a także usprawnienia żeglugi pasażerskiej wpływają na nowy wizerunek tego wielowymiarowego obszaru. Modernizacja śluz, remonty nabrzeży i tworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych sprawiają, że ten fragment Wrocławia staje się coraz atrakcyjniejszy nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów.

0: we Wrocławiu zmieniał nazwy, oblicza i funkcje tak często, jak Wrocław poddawał się historycznym wichrom dziejów. Bastion Sakwowy dziś znów pod swoim pierwotnym, odzyskanym w 2024 roku imieniem. To miejsce, w którym warstwy historii i nowoczesne plany na przyszłość nieustannie się przenikają. Dawniej fragment fortyfikacji miejskich przez dziesięciolecia nazywany Wzgórzem Partyzantów przez kolejne pokolenia był świadkiem triumfów, dramatów i nieustannej walki o tożsamość. Początki tego miejsca sięgają czasów średniowiecza, kiedy przy bramie miejskiej, nazwanej od nazwy cechu Bramą Sakwową, przebiegała najważniejsza oś obronna południowo-wschodniego narożnika Wrocławia. W 1571 roku architekt Hans Schneider stworzył tu bastion w stylu nowowłoskim. Jego projekt był pełen nowatorskich rozwiązań. Bastion wyposażono w masywne kazamaty, efektowne natrzańce, jak i działobitnie barkowe w miejscu dawnych bastei. Zaledwie niespełna ćwierć wieku później, w 1593 roku, pojawiła się tam prochownia, niezbędny punkt militarnego zaopatrzenia. Wiek XVIII dodał zaś obiektowi jeszcze więcej funkcjonalności. Wtedy dobudowano ziemny płaszcz i kontrgardę. Przełom nastąpił na początku wieku XIX. Po rozbiorach fortyfikacji nakazanych przez zwycięskich Francuzów w 1807 roku, bastion Sakwowy miał zostać cytadelą, jednak te plany zostały zmienione. Zamiast tego w 1813 roku bastion włączono w pas miejskich promenad, tworząc malownicze Wzgórze Sakwowe, następujące według projektu Johanna Friedricha Knora. Minęło pół wieku i miejsce znów zaczynało tętnić nowym życiem. W 1867 roku na szczycie wzgórza powstały belweder oraz okazała wieża widokowa, dopełniając krajobrazowego charakteru miejsca, zwanego wtedy Liebigshöhe, czyli Wzgórzem Liebicha. Jednak historia wzgórza nie była spokojna. W 1945 roku, w czasach oblężenia Festung Breslau, kazamaty bastionu zamieniły się w schron komendanta twierdzy. Po zakończeniu wojny miejsce przechodziło kolejne przemiany. Najpierw nosiło nazwę Wzgórza Miłości, a od 1948 roku Wzgórze Partyzantów. Przez dekady była to jednak nazwa nieoficjalna, która dopiero w 2024 roku została zmieniona urzędowo na Bastion Sakwowy. Bastion przez dziesięciolecia gościł w sobie rozmaite funkcje. Spacerowicze mogli zdobyć jego szczyt malowniczymi ścieżkami czy okazałymi schodami od strony południowej, prowadzącymi z ulicy Piotra Skargi. To właśnie te schody stały się w 1967 roku miejscem tragicznej katastrofy budowlanej, o której dyskutowało całe miasto. Remont przeprowadzono dopiero kilka lat później, pod koniec lat 70. Po II wojnie światowej bastion długo nie mógł znaleźć pomysłu na siebie. Obiekty były niewykorzystane, a w dawnym pawilonie przez pewien czas funkcjonowały siedziba Towarzystwa Miłośników Astronomii i Obserwatorium. Kazamaty gościły tymczasowo oddział Muzeum Historycznego. Kulturalny rozkwit nastąpił po 1990 roku. Kolejni dzierżawcy otwierali tu kluby muzyczne, restauracje i kawiarnie. Organizowano koncerty, imprezy plenerowe, a nawet ekskluzywne kasyna czy kluby dla biznesu. Brak kompleksowej konserwacji z biegiem lat przyczynił się jednak do postępującej degradacji bastionu Sakwowego. Społecznicy apelowali o wpisanie obiektu na listę zabytków, ale bez skutku. Konflikt między miastem a dzierżawcą zakończył się w 2017 roku wyrokiem sądowym, który nakazał przekazanie nieruchomości z powrotem pod miejskie władanie. Przełom przyniosły szeroko zakrojone prace renowacyjne, przeprowadzone w latach 2022-2024. Na nowo odkryty został perystylowy pawilon, odnowiono kolumnadę, plac z fontanną, ścieżki spacerowe i skarpy. Miasto zaplanowało otwarcie restauracji oraz kawiarni, a kolejne etapy renowacji mają objąć zabytkowe toalety, dawny budynek obserwatorium i przedwojenny schron. Bastion Sakwowy jest dziś miejscem, które łączy w sobie atmosferę dawnych fortyfikacji i puls współczesnego miasta. Wrocławianie i turyści odnajdują tu ślady militarnych przeszłości, doceniają przemyślaną architekturę oraz korzystają z nowych przestrzeni rekreacyjnych i kulturalnych. Każda cegła tego historycznego wzgórza przypomina o zmienności dziejów i o tym, że nawet najbardziej zapomniane miejsca mogą odzyskać swoje znaczenie. Dziś Bastion Sakwowy staje się symbolem odradzającej się tkanki miejskiej Wrocławia. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się tu na nowo, udowadniając, że miasto nigdy nie przestaje się zmieniać i zawsze potrafi odnaleźć nową jakość nawet w najstarszych zakątkach.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum.

0: To jest Gra FM.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.